Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

Okay, give him a lot of love. Come on, give him a lot of love.

Love is everywhere.

happens every night. Present company, excluded every time.

works just like me.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy. A.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka, kali, szczeli, statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Gdzie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa?
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

zechcieć, taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeria ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok.

to będzie kurs do ringi. Zacznie na pierwszym rondzie, na drugim przypomni kolację, na trzecim wysiądzie. No widać, że forma jest licha, więc nie dzisiaj. Wrzucam jedynkę i czmycham.

flashbacks.

marchi, le sa chi fai chi, ja napom schowany, ręce w kieszeni, płaki.

0: panów.
1: Nieważne, że ja.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spliffixa, Parnomixa, Paranoixa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce. Spotkaliśmy po drodze wszystkie X-y.
2: Yeah. Miau.
3: Zechciej w taki wczuć się lot. 3 godziny kurs za kursem non-stop. Dla ciebie Sylwester, lubisz. A dla mnie noc najdłuższa z długich.

się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się.

episode.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com.
3: Słuchaj na radioaktywne.pl.
4: Mamy niedzielę 31 maja. Mam nadzieję, że mnie też dobrze słychać, bo teraz sobie dopiero ustawiam mikrofon, więc mam nadzieję, że wy mnie słyszycie. Ja was nie słyszę, ale mam nadzieję, że was zobaczę zaraz na facebook.com/fastforwardcharts, ale to może za chwilę. Najpierw się przedstawię. Lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj przed nami notowanie 1003. 1002 było tydzień temu, no ale było notowaniem bez emisji, było tylko na stronie Fast Forward Charts, ale i tak głosowaliście, i tak codziennie głosy przychodziły i dzięki temu stworzyliśmy notowanie 1003. Z takim właśnie numerem. Ja jestem Konrad Maciąg, listę będę prowadził i realizował i będę grał dla was i mówił do was przez najbliższe 2,5 godziny, a może i trochę więcej. W ten weekend byłem na dwóch koncertach, no i stwierdziłem, że o dwóch koncertach to będzie ciężko w Fast Forward Charts opowiedzieć, więc szybko powiem, że Garbage wrócili po 14 latach do Polski. Promowali nową płytę, tylko teraz sobie muszę przypomnieć, płyta była wydana rok temu, rok 2025. If You're Ready for Love, tak się nazywał pierwszy singiel, bo nawet został zagrany jako pierwszy ten utwór. Let All That We Imagine Be The Light. To była płyta grupy Garbage. Garbage jakoś sobie nie radzili na Fast Forward Charts, a szkoda, bo warto było pójść na ten koncert, zwłaszcza, że to pierwszy koncert w Polsce po 14 latach, a Shirley Manson dalej w formie. To szybko o Garbage opowiedziałem. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie oczywiście tutaj pisać, możecie listę komentować. Za chwilę wystartuję z propozycjami, ale zanim wystartuję, to powiem, że są już z nami obie panie Wiole. Jedna z Łodzi, pozdrawiamy Łódź serdecznie. Druga z Kalet na Śląsku i Wiola z Kalet na Śląsku prawdopodobnie słucha razem z Grzegorzem, więc pozdrawiam Kalety. Widzę, że stali słuchacze dopisują, chociaż pogoda, no w sumie z jednej strony trochę nie zachęca do wyjść, a z drugiej to nawet jest ciepło, jak na ostatnie dni. Mam nadzieję, że będzie tylko cieplej. Zespół Póki Co się również zgłosił. Co tam się dzieje? To ja może zaraz sprawdzę, jak zagram utwór. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie wali. Zespół Póki Co również z nami. I jest kolega Marcin z Kłodawy, który nawet napisał komentarz. Zgłaszam swoją obecność. Ja nie lubię niedziel, ale z przyjemnością posłucham super muzyki na Fast Forward Charts. No ja właśnie dzięki Fast Forward Charts bardzo lubię niedzielę. Kiedy mogę tu przyjść, chociaż no ostatnio niestety jest to nieregularne prowadzenie audycji. Żaneta z Wrocławia również z nami. Hejo, Żaneto. I chyba mogę powoli zaczynać z pierwszymi propozycjami. Długo mnie prosiliście o zespół Wirefall w propozycjach, zwłaszcza, że jest to zespół, który chyba zaczyna robić dosyć dużą karierę, bo nawet wybierają się panowie na tour po Europie. Jeszcze 5 czerwca, czyli w najbliższy piątek, zagrają koncert w Bydgoszczy w Over the Under Pub, a potem to się będzie działo. Potem będzie tur nawet i po Europie. W Europie zagrają między innymi w Budapeszcie, w Wiedniu, w Monachium i w Pradze Czeskiej i w Berlinie jeszcze. Ale też będą 4 koncerty w Polsce we wrześniu. Kraków, Warszawa, w Warszawie to dokładnie w Progresji, w Poznaniu pod Minogą i w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf. Wszystkie koncerty zagrają z coverbandem zespołu Linkin Park, który też się chyba nazywa Linkin Park, tylko w miejsce i trzeba sobie jedynki wstawić. I tak się znajdzie ten coverband. Ale wracając do zespołu Wirefall. Jakiś czas temu wydali utwór I Stand i ten utwór zdecydowałem się zagrać w propozycjach.

Wirefall i I Stand to pierwsza propozycja do 1003 notowania Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Ja a propos tego uderzenia, które było słychać w poprzednim wejściu, no to sprawdziłem, no nie, nic w krajobrazie się nie zmieniło, nic nie odpadło, więc chyba będę mógł poprowadzić tę audycję do końca. Chyba coś trzasnęło po prostu, no bo tam za nami są jakieś warsztaty. Swego czasu to spawanie było słychać. Jak ktoś słuchał Fast Forward Charts w lato rok temu, albo dwa lata temu, albo nawet i trzy, to być może czasami coś dolatywało do mikrofonu, bo my słyszeliśmy ciągle. Albo czasami kursy tańca są uruchamiane. Dużo się dzieje w tej Rivierze generalnie, bo jesteśmy w domu studenckim Riviera w Warszawie. To rzadko to mówię, to może teraz to powiem, że tak, właśnie tu jesteśmy. facebook.com/fastforwardcharts. Kolega Marcin napisał komentarz, tylko ja sobie go muszę wyświetlić, że prosił o Wirefall, ale to nie Pride jest w propozycjach. Pride było na liście dwa lata temu, to był rok 2024, na przykład w notowaniu, no może to nie jest dobre notowanie do wspomnienia tego utworu, 30 czerwca, notowanie 918, z 5 na 3 wtedy awansowali Wirefall, czyli już mają historię w Fast Forward Charts. Teraz utwór I Stand będzie mógł spróbować swoich sił. facebook.com/fastforwardcharts, ale oczywiście zachęcam do głosowania na Wirefall i na każdy utwór, który dzisiaj zagram. Też kolega Mikołaj z Kalet na Śląsku się zgłosił. Obecny, dobry wieczór. Dobry wieczór również. Mam nadzieję, że będzie miło nas posłuchać do samego końca. Mnie posłuchać, bo ja tu sam teraz już jestem. Ewa jest też z nami. Ewa nie ma napisane skąd jest, ale z tego co pamiętam to, a nie, jest z Warszawy. Więc pozdrawiam Warszawę serdecznie. Miło, że w tym samym mieście można nadawać i słuchać. Takie możliwości też istnieją. Tomasz z Żor z kolei dzisiaj na 47. Żorskiej Wiośnie Młodości przy Parku Cegielnia w Żorach. Alien i Mighties będą grali o 19, a o 20.30 Enej. No to akurat po liście na koncert Eneja będzie można się wybrać, no ale Tomasz pewnie ma nas na nasłuchu gdzieś w plenerze, więc pozdrawiamy serdecznie 47. Żorską Wiosnę Młodości. facebook.com/fastforwardcharts to czas na drugą propozycję teraz. Seni również często się pojawia u nas na liście. Zawsze jak wyda nowy kawałek, to dajecie mu szansę, wrzucacie mi go w propozycję. Rok temu z INI wydali płytę Emo Face. Naprawdę to była jedna z fajniejszych płyt zeszłego roku dla mnie. No a teraz Seni i Sushi dalej jako producent. Skoro tak kochasz mnie, tak utwór się nazywa i to jest druga propozycja.

Do samego końca wybrzmiał utwór Seni i Sushi tutaj na produkcji. Skoro tak kochasz mnie, emocjonalny ton, to już to, do czego Seni nas zdążył przyzwyczaić. Z tego, co kojarzę, to chyba właśnie Seni startował do eliminacji na Poland Rock Festival, ale jemu się akurat chyba nie udało, chyba że to było jakoś inaczej, to dajcie znać, bo może to ja tutaj coś pomyliłem. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować, też możecie na mailu ffc@radioaktywne.pl, ale to chyba, wydaje mi się, że na Facebooku jakoś wygodniej. Trzecia propozycja z kolei przed nami. Nie będzie to propozycja z Korei, ale jedna z dalekiej Azji będzie. To mogę zdradzić, ale to jeszcze nie teraz. Dalej jesteśmy wśród zespołów polskich. Już był zespół polski po angielsku, no bo Wirefall, potem było po polsku, to teraz będzie znowu po angielsku. Zespół Goldilocks. Jak sami piszą, tworzą muzyczne eksperymenty, mieszankę alternatywnych brzmień, rocka, metalu, elektroniki, popu i pianina. Bardzo ciekawy miks, za chwilę go chętnie posłuchamy w utworze Butterflies, który jest dedykowany dzieciom z hospicjów i ich bliskim na całym świecie, zwłaszcza takim bardzo ciężko chorym dzieciom. Jest to rockowa piosenka zainspirowana niezwykłą odwagą dzieci zmagających się z nieuleczalnymi chorobami oraz rodzin, które są przy nich każdego dnia. Te motyle to tak, żeby podnieść ich na duchu. Butterflies to nasza trzecia propozycja.

krótkie te utwory dzisiaj jakoś mi wypadły, ale jestem już z powrotem. Kolega Bartosz napisał, od niedawna słucham, no się sam poplątałem, jestem redaktorem prowadzącym aktywację środową. To może sobie ten komentarz tutaj jest w radioaktywnym. No to witam kolegę z radia, kolegę Bartosza. To bardzo cieszy mnie, że mam własną listę piosenek, zwłaszcza, że domyka ona w niedzielę cotygodniowy weekendowy maraton list, które zaczynają się w piątek po 19 w trójce i kończą Fast Forward Charts w niedzielę. Bardzo mi się podobało tysięczne notowanie, był to kawał nostalgii, aż łezka się zakręciła, jak wiele się przez lata zmieniło. Sam byłem wtedy w 2005 roku w trzeciej klasie podstawówki i nie sądziłem, że będę prowadził audycję radiową. Pozdrawiam, Bartosz z Żoliborza. No to bardzo mnie cieszy, kolega, tutaj, że nawet na Żoliborzu nas słuchać. Może kiedyś uda nam się przeciąć nawet na jakiejś imprezie radiowej. Zapraszam chętnie do rozmowy kolegę Bartosza, skoro prowadzi aktywację środową. No i też zapraszam w środy na aktywację środową przy okazji. O 18.30 od poniedziałku do piątku jest codziennie aktywacja, akurat kolega Bartosz na środzie. Ja swego czasu byłem na czwartku, więc pozdrawiam. Byłem nawet wydawcą czwartku. Marcin też napisał, prosiłem... A tak, już komentarz poprawiony, za pomyłkę przepraszam. No bywa czasami z tym Facebookiem różnie. Katarzyna ze Zgierza napisała, że wracam ze spaceru z psem i dołączymy. A za to Kornelia napisała, jak co tydzień wita nas z kawą i ciastkiem. Więc teraz już mogę powiedzieć, że kalety w komplecie. Doczekałem tego momentu. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zachęcam do pisania komentarzy, zachęcam do komentowania listy, a za to przed nami kolejna propozycja. Swego czasu też często pojawiał się w propozycjach zespół Szum. Pisze się charakterystycznie S.Z.U.I.M. Bardzo punkowe klimaty. No to chyba wiem, że to kolega Tomasz zaproponował, bo kolega Tomasz lubi właśnie takie klimaty punkowe. No to dajmy im się spróbować na liście. Niedługo, a nie, to ten koncert to już był, bo to 23 maja. Sobie przejrzę, gdzie zespół Szum zagra. Zagra na Festiwalu Urwanych Filmów. To będzie 17 lipca w miejscowości, która ma taką fajną nazwę jak Rowy. Być może niektórzy mema kojarzą. 31 lipca zagrają w Roku nad Legą w Mosir Olecko. No to też tutaj bardzo, teraz żebym kierunków nie pomylił, północno-wschodnia Polska, to chyba gdzieś blisko Suwałk jest Olecko. No i w Bytomiu 24 października. W klubie Gotyk. Tam zagra zespół Szum. Utwór nazywa się Nie ma, pochodzi z płyty Krzyk. No i faktycznie krzyku to tu będzie dużo. To czwarta propozycja.

Ostre punkowe klimaty. Zobaczymy, jak się sprawdzą na Fast Forward Charts. Zespół Szum. Pisze się S.Z.U.I.M. Z utworem Nie ma. To z płyty Krzyk, która miała premierę w ubiegłą niedzielę. Był koncert premierowy, a najbliższe koncerty to w Olecku i w Żorach i w Rowach. To w lipcu. facebook.com/fastforwardcharts. Sprawdzam komentarze właśnie. Żaneta pisze, że ja już wracam po pracy do domu w słuchawkach na uszach. No to cieszymy się, że możemy towarzyszyć w powrocie. Fast Forward Charts poleca się na powroty z pracy. Kiedyś swego czasu Biedronka miała takie reklamy, więc ich produkty Biedronki polecały się do każdej okazji. No to Fast Forward Charts też. Ewa napisała, że super, że są motyle. No to akurat to motyle to była jeszcze poprzednia propozycja. To od zespołu Goldilocks. Za nami już czwarta propozycja. Zespół Szum z utworem Nie ma. Za to Agnieszka z Zamościa, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Napisała, że ja w trasie, więc ciężko z zasięgiem. Pozdrawiam serdecznie. No ciekaw jestem, gdzie jedziesz albo skąd wracasz, jeśli możesz się z nami podzielić. Mam nadzieję, że miło spędzisz czas, albo już miło spędziłaś czas, droga Agnieszko. No mam nadzieję, że też i zasięg również będzie dobrze działał. facebook.com/fastforwardcharts, to tutaj możecie pisać, a za nami już cztery propozycje z Polski. Została ta właśnie jedna zagraniczna z Dalekiego Wschodu, o której mówiłem. Ja chyba wiem, od kogo jest to propozycja, ale może na razie nie będę zdradzał. Zespół Lunacy to najnowszy, to japoński zespół, legendarny już japoński zespół Visual Key. Ostatnio wydali nowy singiel, który nazywa się Forever. Singiel jest swego rodzaju hołdem dla zmarłego perkusisty Shinji, bo zmarł w lutym 2026 roku i na tym utworze po raz ostatni będziemy mogli posłuchać gry właśnie Shinji na perkusji, bo jeszcze ścieżki zarejestrowane przez niego zostały wykorzystane w tym utworze. Forever od Lunacy to ten utwór zamknie dzisiejsze propozycje.

Luna Sea i Forever to ostatnia propozycja do listy przebojów Fast Forward Charts. Bardzo emocjonalny utwór i bardzo klimatycznie tutaj właśnie zakończyliśmy propozycję do 1003 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Notowanie za tydzień również będzie bez emisji, bo będę na Mystic Festiwalu, no ale oczywiście głosowanie będzie uruchomione na stronie fastforwardcharts.com już po 20:30 albo po tym, jak zagram wszystkie utwory z dzisiejszego notowania. Pewnie ten drugi warunek raczej bardziej zostanie spełniony. A z kolei mogę powiedzieć, że jak za tydzień wybieram się na Mystic Festival, to być może najprawdopodobniej w niedzielę za tydzień będzie audycja archiwalna. Może nawet po prostu powtórzę tą, którą teraz właśnie emituję i nagrywam. A z kolei notowanie ukaże się w niedzielę późnym wieczorem, ale to za tydzień. Dzisiaj z kolei dzisiaj notowanie będę grał, notowanie z numerem 1003. Ale zanim to notowanie, no to obiecałem w zapowiedzi, w sumie nie powiedziałem tego na samym początku, mówiłem o koncercie grupy Garbage. No ale też zdecydowanie ujął mnie koncert grupy Lire. Grupę Lire znamy z utworu Still Human. To z płyty Nothing is Promised, która miała premierę 3 tygodnie temu. No i zespół, można by powiedzieć, udał się na taką może mini trasę koncertową promującą ten album. W czwartek grali w Warszawie w Voodoo Clubie. Towarzyszyły im zespoły Czarny Bez i Eter. Czarny Bez z Warszawy, Eter z Łodzi. Bardzo dobrze rozkręcili koncert. No Czarny Bez to po prostu jest już wzorzec folk metalowego zespołu. Swego czasu byłem na nich, jak supportowali Licho, a w zasadzie to tam te zespoły to się wszystkie supportowały nawzajem, bym powiedział, bo tak to często działa właśnie na takich koncertach zespołów, które no, zaczynają, można by powiedzieć, albo bardziej działają w takim undergroundzie, może tak to powinienem ująć. I zdecydowanie tam są i opowieści ciekawe o różnych lasach, o duchach, o w ogóle, ale też tak na przykład Wiedźma. No akurat na Wiedźmę, no bo muszę przyznać, że na Czarny Bez się spóźniłem w czwartek. No cóż, z pracy nie mogłem wyjść

ale jeden kawałek folkowy zagrali. Więc bardzo dobrze, że tak się wpisali w klimat, no ale jako, że to było troszkę nowocześniejsze granie, to i tak bardzo miło było się rozgrzać przed Lirę. No i muszę przyznać, przechodząc już do samego Lirę, bo zawsze tak sobie lubię też przejść przez supporty, przed koncertami, to myślałem, że to będzie taki koncert raczej kontemplacyjny, że będziemy tłumnie zebrani pod sceną, będziemy obserwować muzyków, wsłuchiwać się w dźwięki liry korbowej, na której Michalina Malisz grała i śpiewała jednocześnie. Czasami jednocześnie, czasami tylko grała albo tylko śpiewała. Ale i tak bardzo podziwiam technikę gry, bo to muszę przyznać, że nie jest to instrument oczywisty i w muzyce metalowej, i tak ogólnie po prostu, bo jest to instrument chyba mający rodowód bardzo taki ludowy, bym powiedział, w sumie to jak wiele instrumentów, ale ten wyjątkowo się kojarzy raczej z taką muzyką, nie wiem, średniowieczną, może coś muzyką a la Wiedźmin 3, tam właśnie można było usłyszeć, więc w muzyce metalowej również mile jest widziany, zwłaszcza w klimatach takich folkowych. Na płycie Nothing is Promised są również dynamiczne utwory i te się również bardzo sprawdziły. I zacząłem mówić o tym, że myślałem, że to będzie taki kontemplacyjny koncert, że będziemy stać, się wpatrywać, no ale jednak było miejsce i na skandowanie, był czas i na skandowanie, no i nawet udało się zrobić pogo do jednego z utworów. Utwór, którym zakończyli jedną część występu, to był Orchard, bo ten odkładali na koniec. Ja muszę przyznać, że czekałem na Still Human, które tutaj mieliśmy na liście. No w sumie trochę zdradziłem, że dziś Still Human nie usłyszymy, ale jeszcze będzie czekało w poczekalni na swoją kolej. Dlatego chciałem zagrać inny utwór grupy Lire. Przy okazji dowiedziałem się, że mają jeszcze w zanadrzu różne wersje tych utworów, na przykład utwór Ephemeral numer 5 na płycie Nothing is Promised. Na płycie jest po angielsku, a my na scenie mogliśmy go usłyszeć po polsku, więc zespół naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Też bardzo rozkręcił imprezę, chociaż na początku było bardzo folkowo i klimatycznie, więc i w jednym i w drugim klimacie Lire się odnajdują. Polecam płytę Nothing is Promised. Ja sobie oczywiście ją zakupiłem, zebrałem podpisy od Michaliny i od gitarzysty. No niestety przepraszam, ale zapomniałem, jak kolega miał na imię. Może się ktoś przypomni, albo może ja na szybko sprawdzę, żeby już nie było aż takiej wtopy. Szkoda, że płyty ze sobą nie wziąłem, ale naprawdę jest tutaj... Jest naprawdę też i bardzo klimatyczna okładka, klimatyczna książeczka. Polecam sobie kupić wersję na CD. Więc tak, może jeszcze znajdę skład grupy Lire, ale widzę, że trochę pobłądziłem w internecie, więc może po prostu zagramy utwór Oracle, który według mnie bardzo dobrze wypadł na koncercie.

Lire i Oracle to tak po opowieści o koncercie grupy Lire w klubie Voodoo, który się odbył w ten czwartek. Razem z nimi grali Ether i Czarny Bez. Naprawdę polecam ten koncert. Bardzo klimatyczny, ale jak ktoś ma ochotę sobie poskandować, pokrzyczeć i poskakać do pogo, w pewnym momencie zespół nawet zaczął zachęcać, żeby to zrobić, to również tutaj znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że Lire jeszcze będziemy mogli na liście usłyszeć. To wszystko zależy od waszych głosów. No tak jak mówiłem, Still Human dzisiaj niestety poza listą, ale jeszcze może być na liście to, jak zagłosujecie w przyszłym tygodniu. To od tego właśnie zależy. Spotkałem kolegę Piotra, gitarzystę grupy Lire. Chciałem właśnie to powiedzieć, żeby sobie przypomnieć imię. Spotkałem go na stanowisku merchowym. Kupiłem płytę, wziąłem podpis. Można było chwilę porozmawiać. Przy okazji pozdrawiam. Razem jeszcze Lire to oprócz Michaliny, która śpiewa i gra na Hardy Gardy po angielsku, a po polsku to jest Lira Korbowa. Na gitarach Piotr Martuś, na basie Miłosz Buźko i na bębnach Tomasz Muciński. Na wokalu Michalina Malisz, bo nie pamiętam, czy powiedziałem nazwisko. Opowiedziałem właśnie tą historię o koncercie. facebook.com/fastforwardcharts. Czekam też na wasze historie, relacje. Ogólnie dajcie znać, jak minął wam tydzień, dajcie znać, jak minął wam weekend, co planujecie w przyszłym tygodniu. Może ktoś na Mystic Festival się wybiera, to również niech da znać. A przed nami, o, widzę, że tutaj Katarzyna jeszcze napisała, czyli z Szumem i z Tomkiem widzę się na festiwalu urwanych filmów, jak mi się film nie urwie. No na takich festiwalach to różnie bywa. Ja na przykład będę na Mystic Festivalu w przyszłym tygodniu, już od środy, no i właśnie dlatego w przyszłym tygodniu lista raczej tylko na... Nie, to już na pewno lista tylko na stronie. Ale w tym tygodniu właśnie gramy 1003 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts na 25, ale najpierw to może statystyki, ale już sobie w tle włączę. 25 utworów w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, 7 awansów, 9 spadków, 2 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości i 2 powroty. Na miejscu 25, ja nie wiem co tu się stało, ja nie wiem co to za spadek, 21 oczek w dół, z miejsca 4, zespół Last Riot z utworem Lament. 2 tygodnie na liście, no mam nadzieję, że jeszcze się podniosą.

zdecydowanie największy spadek w dzisiejszym 1003 notowaniu Fast Forward Charts. 21 oczek w dół z 4 na 25 zespół Last Riot z utworem Lament. Duży spadek, większych już nie będzie, bo w sumie ciężko o nie, no ale dalej jesteśmy w strefie spadkowej. 24 miejsce, spadek o jedno oczko z 23. The Pretty Reckless i When I Wake Up, 8 tygodni na liście.

When I Wake Up to zespół The Pretty Reckless, spadek o jedno oczko z miejsca 23 na 24 po 8 tygodniach na liście. A teraz miejsce 23. No i pierwsza nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. Było The Pretty Reckless na jedną nóżkę, no to teraz The Pretty Reckless na drugą nóżkę. Oba utwory na płycie Dear God, która ukaże się 26 czerwca. Teraz czas na singiel tytułowy. Debiutuje na miejscu trzecim utwór Dear God od The Pretty Reckless.

Nowość na miejscu 23. The Pretty Reckless z utworem Dear God. Z utworem, tak zaznaczyłem po angielsku. Ta z płyty Dear God 26 czerwca usłyszymy całość. Taylor Momsen razem ze swoim zespołem właśnie wtedy wydadzą kolejny album. Taki bluesujący, ciekawy ten album, ten utwór zwłaszcza. Chociaż opowiada o rzeczach niewesołych. Opowiada o po prostu zwróceniu się do Boga, żeby take me higher, żeby podniósł mnie wyżej. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie pisać, możecie listę komentować. Katarzyna napisała ze Zgierza. Nie wiem, co tam spadło tak drastycznie w dół na 25, ale mnie się podobało. No to przypomnę, to zespół Last Riot z utworem Lament. Last Riot grali jako support grupy Kingsfear 9 maja w warszawskim Potoku. A właśnie wtedy ich poznałem i wtedy też zagrali ten utwór. No dzisiaj niestety 21 oczek w dół. Mam nadzieję, że się jeszcze podniesie dzięki waszym głosom. Mam nadzieję, że The Pretty Reckless też wyżej. A na 22 z tymi panami to się nawet będę widział na żywo na Mystic Festivalu. Black Label Society nagrali płytę Engines of Demolition, a wystąpią też na Mystic Festivalu w piątek. Będą zamykać dzień, jeśli dobrze pamiętam. Teraz coś sentymentalnego. Ozzy's Song to miejsce 22. Statystyka jest taka, że to niestety dwa oczka w dół z 20 po 5 tygodniach na liście.

Ciekawe, czy zagrają ten utwór na Mystic Festiwalu. Black Label Society z utworem Ozzy's Song to spadek o dwa oczka z 20 na 22 po 5 tygodniach na liście. A teraz na 21 mamy dwa powroty i to jeden z nich. Afraid of the Dark. 12 raz będziemy ten utwór już grać. Dzisiaj dzięki waszym głosom wrócił na miejsce 21. Jeśli chodzi o Motionless in White, to czekamy na płytę Decades, która ukaże się 17 lipca. No a teraz Afraid of the Dark na 21.

Motionless in White z utworem Afraid of the Dark to powrót na miejsce 21. 12 raz ten utwór gramy na liście, więc jeśli za tydzień się jeszcze na liście pojawi, to będzie już jego ostatni raz w regularnych notowaniach, ale zaznaczę, głosować można. Teraz utwory, na które już no, nie można zagłosować, na które głosy już nie są liczone, oznaczam taką czerwoną emotką, takim zakazem wjazdu. To już wiadomo, że no, głos nie będzie policzony tutaj na ten utwór, bo to już 13 tygodni, ale ten ma 12, a dzisiaj kilka utworów pożegnamy. To mogę zapowiedzieć, ale nie będzie to ten najbliższy. Bo na miejscu 20 mamy tutaj awans o dwa oczka do góry z 22. Po 10 tygodniach na liście zespół Kingsphere z utworem The Heart From Your Hate. To z płyty Inertia, chociaż ten utwór w oryginale to zespół Trivium. No to na 20 zespół Kingsphere.

Kingsfear i The Heart From Your Hate to miejsce 20, awans z miejsca 22 po 10 tygodniach na liście. No tutaj widzę zmiany, jeśli chodzi o koncerty grupy Kingsfear. Koncert w Łodzi w klubie Wultura, tutaj bez zmian, 13 czerwca w sobotę. Dalej jako supporty Darmetic, My Utopia i Perpetual Oath. Za to mamy tutaj zmianę, jeśli chodzi o koncert we Wrocławiu, bo niestety ze składu, z line-upu musiał wypaść zespół Snakebite. No ale na jego miejsce wchodzi zespół Krokuta. Również tutaj widzę modern metal, więc będzie pasowało klimatycznie do koncertu grupy Kingsfear. Oprócz Krokuty jeszcze Far From Grace i Yenai to 19 czerwca w klubie muzycznym Liverpool. 13 czerwca Łódź, 19 czerwca Wrocław. Tutaj zamiast Snakebite to Krokuta. Takie zmiany, jeśli chodzi o zespół Kingsfear. Widzę, że dołączyła też Ewa z Łodzi, która z tego co wiem to słucha razem z Violą, więc ciekawe czy się wybiorą na Kingsfear do Łodzi. Z tego co wiem to Viola nawet wygrała bilety. facebook.com/fastforwardcharts. 19 utworów nam zostało do końca. Katarzyna napisała, no w sumie powinienem troszkę przemyśleć, jak ubrać to wejście, jak zacząć to wejście. Katarzyna napisała, już mnie wystraszyłeś, że zmiany, a ja zaraz wizualizacja, że odwołanie. Nie, spokojnie, koncert w Łodzi bez zmian, we Wrocławiu jeden skład się zmienia. No, na Snakebite to kiedyś bym poszedł. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję. Mam nadzieję, że też będę miał okazję tutaj, bo to miejsce 19. 30 czerwca grają w ramach letniej sceny progresji. Wczoraj tę letnią scenę progresji na ten rok otworzył zespół Garbage. Bardzo dobry koncert dały. No i mam dali, no bo to Shirley Manson tutaj na wokalu, reszta zespołu to panowie. Ale ten czasownik pasowałby właśnie do zespołu The Warning, bo tam z kolei grają trzy siostry Villarreal. Z Meksyku przyjadą 30 czerwca do Warszawy i zagrają właśnie koncert w ramach letniej sceny progresji. No szkoda, że nie będę mógł się wybrać na ten koncert, bo będę wtedy poza Polską. Ale dostarczyły nowy kawałek, znalazł się w propozycjach tydzień temu. Ego, tak się nazywa, będzie teraz po hiszpańsku. Zespół The Warning to nowość na miejscu 19.

The Warning z utworem Ego. To miejsce 19, druga nowość w 1003 notowaniu listy przebojów Fast Forward Charts. Tak sobie przejrzałem, czy może będzie okazja w kraju, do którego wyjeżdżam na tydzień. No dobra, nie będę robił tajemnicy, do Grecji. Czy tam może zagrają The Warning? No ale widzę, że nie. No ale fajnie, że odwiedzili Polskę wśród państw takich jak Norwegia, Szwecja, Dania, Niemcy, Belgia. No dwa koncerty we Francji będą, potem Hiszpania, Portugalia i w sierpniu zagrają dwa koncerty, ale w Japonii. No to już trochę daleko, żeby się wybrać. 19 miejsce to kolejna nowość w 1003 notowaniu Fast Forward Charts, to już za nami. Żaneta pisze, że wybierze się na koncert Kingsfear we Wrocławiu. No to od razu życzę miłej zabawy, chociaż to za 3 tygodnie. No ale mam nadzieję, że i tak będziesz bawić się bardzo dobrze. Katarzyna to już wcześniej pisała, że wystraszyłem, no to mam nadzieję, że już teraz nie wystraszę kolejnymi wiadomościami, ale z kolei na przykład w Grecji zamierzam się wybrać na Black Veil Brides. Tutaj śpiewają razem z Robem Flynnem z Machine Head utwór Revenger. Miejsce 18 i to jest akurat 18 obroniona po 3 tygodniach na liście.

Black Veil, Black Veil Brides i Rob Flynn z Machine Head z utworem Revenger. To miejsce 18. 18 obroniona i jeszcze jeden będzie taki utwór, który obronił swoją pozycję, ale to za jakiś czas. Facebook.com/fastforwardcharts, tutaj czekam na wpisy na listę obecności, na również komentarze od Was. Dajcie znać, jak Wam się słucha listy, dajcie znać, co robicie słuchając listy. Chętnie sobie porozmawiamy, może na jakieś koncerty się wybieracie, może ktoś jeszcze się wybiera na Mystic Festival. To dajcie znać. 17 miejsce teraz przed nami. No i to kolejny powrót, drugi już dzisiaj. Też będzie po japońsku. Kaijin Nikisu to grupy Diren Grey, czwarty raz na liście. Miejsce 17.

Kaijinniki Su od Diren Grey, to mogę powiedzieć, że to najwyżej notowany powrót w 1003 notowaniu Fast Forward Charts i to powrót dzięki między innymi głosom Żanety, bo widzę, że tutaj jest zadowolona z tego ruchu na liście i Żaneta też pisze, że Luna Sea w propozycji również ode mnie, więc utworów po japońsku, utworów zespołów z Japonii nam nie zabraknie. Za to Katarzyna napisała, ja wczoraj zakończyłam majowe tournée koncertowe, 6 koncertów w maju zaliczonych, dziś odpoczywam i robię plan na czerwiec. No w sumie tak, bo ostatni dzień maja dzisiaj, 6 koncertów w maju, więc to jest bardzo dobry wynik. W czerwcu, no tutaj mi się naliczy sporo właśnie na Mystic Festiwalu, już kolejny raz o tym mówię dzisiaj, no ale potem też jeszcze są koncerty w planach, między innymi też te w Grecji. 17 miejsce za nami, a na 16 już w sumie Black Veil Brides byli na 18 z Revenger, a teraz Vindicate. I to są 3 oczka do góry z 19 po 7 tygodniach na liście.

Black Veil. Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 16, awans z miejsca 19 po 7 tygodniach na liście. 16 miejsce właśnie za nami, już mówiłem, że Black Veil Brides, no szkoda, że w Polsce nie zagrają, a chętnie bym ich na żywo usłyszał. Będę miał okazję w Grecji, więc na pewno nagram jakąś relację z tego, jakąś rolkę, żeby można było zobaczyć na Instagramie. Przy okazji polecam Instagrama Fast Forward Charts. W sumie tam się pojawia to samo co na Facebooku, ale też czasami jakieś relacje koncertowe, bo tam jest w sumie je wygodniej umieścić. Na miejscu 15 z kolei mamy spadek z miejsca 7, 8 oczek w dół. Zespół Korn z utworem Reward the Scars po 3 tygodniach na liście, ale podobno zespół już szykuje nowy album. Mają nagrane już 40, napisane 40 utworów i będą je nagrywać tradycyjną metodą bez komputerowego wygładzania dźwięku. No to jestem ciekaw tego materiału, już się doczekać nie mogę. Póki co mamy Reward the Scars, niestety 8 w dół z 7 na 15.

Korn, jak widać, w formie. Reward the Scars z utworem, nie, Reward the Scars to właśnie utwór zespołu Korn. Po 3 tygodniach na liście, z 7 na 15, niestety 8 oczek w dół. No mam nadzieję, że ten trend się odwróci. Kolega Piotr napisał komentarz, aż mam butterflies w brzuchu. Nie wiem, czy to Korn taki efekt powoduje? Być może. Trochę bym się tego nie spodziewał, ale być może tak właśnie jest. No jeśli butterflies w brzuchu to efekt pożądany, to mogę polecić zespół grupy Korn, aczkolwiek no ciężko będzie już kupić bilety, bo jest już wyprzedany. A 17 listopada zagrają w krakowskiej Tauron Arenie z Architektami jako support, więc to całkiem porządny zestaw koncertowy. 14 utworów nam zostało do końca, 14 miejsce teraz przed nami w 1003 notowaniu Fast Forward Charts. No i mówiłem, że będzie też trochę pożegnań z utworami dzisiaj, czyli tak zwanych trzynastek, 13 tygodni, różnie można to nazywać. 13 tygodni u nas wytrwał dzięki waszym głosom. 13 tygodni słuchaliśmy utworu grupy Lord of the Lost, wspomagani tutaj przez Saltatio Mortis z utworem I'm a Diamond. No niestety przegapiłem warszawski koncert, który się odbył w Progresji, jeśli dobrze pamiętam. Potem krakowski w klubie Kwadrat. Tutaj poprawiajcie mnie, jeśli się mylę. No ale wiem, że zagrają też na Rokowiźnie w Krakowie. To będzie 28 sierpnia i tam już zamierzam się wybrać, żeby usłyszeć Lord of the Lost na żywo. I'm a Diamond po raz ostatni w regularnych notowaniach na miejscu 14. We are born raw just like wildest wood, soon to be misunderstood. In the constant grind they say is life, we're

Z tego co wiem, rozmawiałem na zlocie z Grzegorzem i Wiolą, przy okazji pozdrawiam, to nie zagrali tego utworu na koncercie. I Am a Diamond od Lord of the Lost, tutaj wspomaganie przez Saltatio Mortis, to z płyty Opus Noir Volume 3. Ostatniej z trylogii. Cornelia pisze, szkoda, że to ostatni raz. No, trzeba będzie sobie na razie znaleźć chyba inny zespół do kibicowania na Fast Forward Charts, bo Lord of the Lost na razie nic nowego nie wydają. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może teraz, no teraz będą na pewno koncertować, może za jakiś czas wrócą do studia. Kolega Piotr odpisał, jak widzę Goldilocks na liście, to mam motylki. Goldilocks dzisiaj u nas w propozycjach z utworem Butterflies. Szczególnie, że to nowy ich singiel. Jak na liście pojawi się In the Shadows, to wow. Na razie będą motylki w propozycjach. Mam nadzieję, że za tydzień wysoko Goldilocks, bo skoro już widzę tutaj komentarze wspominające utwór, to to zazwyczaj zwiastuje, że utwór będzie sobie dobrze radził. No ale zobaczymy, bo tutaj przepowiednie mogą się różnie sprawdzić. facebook.com/fastforwardcharts, 13 tygodni na liście. No ja tak wspominałem o zamykaniu się w studio, o powrocie do studia, no bo na miejscu 13 mamy... Słyszałem ten utwór na żywo. Słyszałem go w Potoku 26 kwietnia, wtedy kiedy listę zrobiłem wcześniej. I wtedy Robert ze sceny powiedział, że będą pracować nad nowymi utworami. Mają też nowego perkusistę, więc możemy się spodziewać nowego materiału. Nightmare, 13 tydzień na liście, z 15 na 13. Tak to się dzisiaj ułożyło.

licho z utworem Nightmare, to z 15 na 13. Z 15 na 13, ale że to 13 tydzień na liście, co oznacza, że słyszymy ten utwór już po raz ostatni w regularnych notowaniach, ale pewnie w podsumowaniu roku się znajdzie. Tak jak mówiłem, licho mają nowego perkusistę, to Michael Linares, pochodzący z Dominikany. Tak, krzyczeliśmy pewne hiszpańskie słowo, robiąc sobie zdjęcie, żeby wszyscy się uśmiechnęli. Więc tutaj nowe brzmienie perkusji, może będzie w nowych utworach. Na pewno czekamy na coś nowego, żeby zagrać na liście, bo Nightmare już ma 13 tygodni na koncie. facebook.com/fastforwardcharts. Cornelia pisze, że tutaj i z Grzegorzem, i z Wiolą będę mógł się zobaczyć też na rokowiźnie, gdzie grają Lord of the Lost. Pozdrawiam serdecznie. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście możecie pisać, możecie komentować listę. Ja tutaj patrzę, co nowego w komentarzach, ewentualnie do przeczytania, ale może przejdę do kolejnej nowości. Wiem, że lubicie zespoły japońskie, ale lubicie też zespoły z Finlandii. Na 12. kolejna nowość w Fast Forward Charts. Dostałem w propozycjach kolejną fińską ciekawą kapelę do przesłuchania. Beyond Awareness. Nagrali ostatnio płytę Reflections, jeśli dobrze pamiętam. Nawet wybierają się w trasę koncertową, ale po Finlandii. No jeszcze nie są popularni chyba w Polsce. Nie wiem, czy przyjadą do Polski, chociaż ciekawie by było, bo metalcore'owe fińskie kapele to wszyscy bardzo lubimy. Na tym utworze, otwierającym właśnie album Reflections, który nazywa się Rerun, gościnnie wystąpi Pontus Hjelm, czyli członek zespołu Dead by April. To akurat zespół ze Szwecji, więc słuchamy Rerun od Beyond Awareness.

Beyond Awareness z utworem Rerun, tutaj wspomagani przez Pontusa Hielma z Dead by April, to z płyty Reflections, nowość na miejscu 12. Ciekaw jestem, czy jeszcze ten utwór się podtrzyma na liście, no dzięki waszym głosom doskoczył dzisiaj do miejsca 12. No i mam nadzieję, że nie cofnie się, że jeszcze nam pogra. 11 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, od teraz to już chyba utwory będą w całości, więc będę mógł nawet poczytać wasze komentarze bez pośpiechu. 11 utworów do końca. No i tutaj chciałbym naprawdę powiedzieć, że to jest europejska trasa koncertowa, ale to również fińska trasa koncertowa, tak jak w przypadku Beyond Awareness. Swoją drogą Beyond Awareness zagrają 6 czerwca w Helsinkach, w klubie On The Rocks. Przy okazji będą towarzyszyć dziesięcioleciu zespołu Cyan Kicks, który kiedyś też powinienem chyba zagrać w Fast Forward Charts. Kilka razy byli blisko załapania się do propozycji. Ale to teraz o miejscu 11, bo na 11 mamy spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. To Hokka. Po wydaniu płyty Via Miseria 4 polecam przesłuchać. Za to Lost Society w zeszłym roku wydali płytę Hell is a State of Mind. Nie, przepraszam, to w tym roku było. W zeszłym roku były single. Na przykład Dead People Scare Me, But the Living Make Me Sick, jeden z moich ulubionych utworów. No i dlatego właśnie mówię, że szkoda, że to jest fińska trasa koncertowa, bo właśnie te dwa zespoły, tych dwóch wokalistów, Sami Elbana i Joel Hokka, połączyli siły i wyruszą w trasę Miseria i The State of Mind. To takie połączenie tytułów albumów ostatnich. Obydwu zespołów zagrają m.in. w Tampere, w rodzinnym dla Hokki Oulu, w rodzinnym z kolei dla Lost Society, tutaj mam już trudniejsze zadanie, Jyväskylä, tak chyba się to czyta, w Kuopio. No to akurat nam się kojarzy ze skokami narciarskimi, tak samo jak i Lahti. Też w Helsinkach 17 października ta trasa się zakończy. I ja naprawdę mam takie życzenie. Jeśli tutaj przelatuje jakaś gwiazda, która spełnia życzenia, to proszę mnie wysłuchać. Żeby po tej trasie koncertowej została ogłoszona europejska trasa koncertowa w tym samym składzie koncertowym. Na obydwa zespoły chciałbym pójść. Mam nadzieję, że się uda. Via Miseria to miejsce 11.

Hokka i Via Miseria to miejsce 11, spadek z miejsca 9 po 3 tygodniach na liście. Póki co Hokka i Lost Society połączą siły i wykonają trasę po Finlandii, to już mówiłem w poprzednim wejściu. No mam nadzieję tutaj też na trasę europejską. No niestety na przykład trasę europejską zespołu Motionless in White, która była w lutym tego roku, no niestety przegapiłem. Tutaj mogę sobie poczekać na płytę Decades i przy okazji powiem, że Motionless in White wystąpią w Kanadzie i będą towarzyszyli jako support zespołowi Bring Me the Horizon. Więc to też byłby mocny zestaw koncertowy. Może kiedyś też połączą siły z zespołem Slipknot, bo skoro tu już mamy współpracę z Coreyem Taylorem, no to w utworze Playing God, no to to się też może kiedyś zdarzyć. A Slipknot też chyba coś nowego przygotowują, z tego co wiem. Miejsce 10 to spadek z 8, Motionless in White, wspomaganie przez Corey'a Taylora w utworze Playing God. Dwa oczka w dół z 8 na 10.

Corey Taylor zawsze wokalnie daje z siebie wszystko. Playing God to spadek o 2 oczka z 8 na 10 po 2 tygodniach na liście. No ja tutaj chętnie poczekam na jakieś wiadomości, jeśli chodzi o trasy koncertowe. No póki co są, ale po drugiej stronie globu. Ale za to mogę zapowiedzieć inne koncerty, bo przed nami teraz zespół Death Yard. No niestety to spadek o 6 oczek z 3 na 9 po 5 tygodniach na liście, to z utworem Odwrócić los, ale zagra zespół Death Yard, zagra na rokowisku Zwierzyniec i tutaj mogę też powiedzieć, kto zagra razem z nimi. W piątek 3 lipca właśnie Death Yard, też Lire tam zagrają, więc dzisiaj o nich akurat mówiłem i tam będzie można też ich usłyszeć. Zespoły też Blinded 23, Furia i z Wielkiej Brytanii przyjadą Carcass. A za to w sobotę 4 lipca tu po polsku Aversja, Hamulec i Dope Lord, z Kanady Get The Shot i I Am Morbid z USA. Tak, już ruszyła pierwsza pula biletów, więc jak ktoś zainteresowany takim składem koncertowym, to już można kupować. A teraz na miejscu 9 Odwrócić los.

Defiard i Odwrócić los to pierwszy zwiastun zmian w pierwszej trójce Fast Forward Charts w 1003 notowaniu. Po 5 tygodniach na liście Defiard lądują na miejscu 9. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie do nas pisać. Przed nami jeszcze 8 utworów. Tak jak już mówiłem, Defiard wystąpią na rokowisku Zwierzyniec. Dobrze chyba przeczytałem nazwę. A teraz przed nami 8 utworów do końca. Anthrax akurat są w trasie koncertowej. 18 września wydadzą płytę Cursum Perficio, już z bardzo ciekawą okładką. Widzę, że teraz nawet towarzyszą zespołowi Iron Maiden na trasie koncertowej. I właśnie pierwszy singiel z tej płyty, czyli It's for the Kids, już mieli okazję zaprezentować na żywo w Atenach w Grecji, potem w Bułgarii, w Sofii. No i też widzę, że w Bukareszcie, w Belgradzie, w Serbii i już w Bratysławie, bo tam właśnie byli. Najbliższy koncert to Budapeszt, to już jutro, 1 czerwca. No i 4 czerwca widzę się na żywo z zespołem Anthrax. No jeśli ktoś się wybiera na Mystic Festival, to również pewnie ten utwór będzie mógł usłyszeć na żywo. Z 12 na 8 It's for the Kids.

z 12 na 8 po dwóch tygodniach na liście Anthrax, It's for the Kids, to z płyty Cursum Perficio, a na Mystiku właśnie wystąpią 4 czerwca, to już najbliższy czwartek po 20:30 na Main Stage. Tam będzie można ich spotkać. Tego samego dnia też między innymi Megadeth, Blood Incantation, to na sąsiedniej scenie akurat, ale też na przykład wcześniej Bloodywood, to na te zespoły zamierzam się wybrać. 5 czerwca to już grani dzisiaj Black Label Society między innymi. Tam wystąpią. Też Rotting Christ, podobno ciekawy występ może dać, więc może tam się wybiorę. Species otwierają ten festiwal w piątek. No i w sobotę Mastodon, Saxon, Behemoth i The Gathering. Coś czuję, że to będzie ten zestaw koncertowy, który chętnie odwiedzę. Jeszcze wcześniej Caskets też widzę Hostia. No, będzie trzeba się zastanowić tutaj nad tym, na które koncerty się w tym line-upie wybrać. facebook.com/fastforwardcharts. Wy możecie pisać, możecie się dopisywać do listy obecności i widzę, że nawet kolega Tomek z Radomia, jeśli dobrze pamiętam, się właśnie dopisał. 7 utworów nam zostało do końca, a na miejscu 7 mamy nowość. Ja ich pierwszy raz usłyszałem ostatnio na zlocie grupy Transgresja, który odbył się w Warszawie w Pięknym Brzegu. Jak ktoś był na chorzowskim koncercie, który był dzień później, w Warszawie 8 maja, w Chorzowie grali 9 maja, w chorzowskiej leśniczówce, to zespół Solum również tam grał. U nas dzięki waszym głosom debiutuje utwór Knieje na miejscu 7.

Solum z utworem Knieje to nowość na miejscu siódmym. Jeszcze nie jest to najwyżej notowana nowość, warto zaznaczyć. A jeśli chodzi o plany koncertowe grupy Solum, to w najbliższy koncert zagrają w Bobrownikach na Rogoźnik Amfiteatr. To 6 czerwca 2026. Bardzo wdzięczna data dla metalowców, jeśli chodzi o organizację koncertu. No tego dnia też zakończy się Mystic Festival, między innymi koncertami grup Behemoth i The Gathering. To te koncerty będą ostatnie. No a na przykład w Bobrownikach zagra Solum. Też warto iść, też bardzo fajny zespół do posłuchania i rozruszania się pod sceną. 6 utworów do końca. I tu mamy, może zrobię takie zakończenie, takie tutaj nabudowanie napięcia, tutaj na 6. Spadek z pierwszego po 8 tygodniach na liście, czyli jak widać lider na Fast Forward Charts również się nam zmieni. Po 8 tygodniach na liście na 6 lądują Lost in You z utworem Shen.

pierwszego na szóste Lost in You z utworem Shen po 8 tygodniach na liście. Katarzyna pisze, mówię, że to pierwsze miejsce to nic dobrego, trudno się utrzymać. No to taka trochę chyba zabawa w tego elektrycznego byka, że jak on tam się coraz szybciej kręci, to potem coraz trudniej się utrzymać, no i potem wchodzi kto inny na miejsce. No a tak to te wasze głosy działają, tak to właśnie układacie listę, że co tydzień jest jakieś zaskoczenie. A czasami jest jeden, a czasami jakiś numer jeden trzyma się bardzo długo. I też wtedy jest zaskoczenie, jak się zmieni. No przed nami 5 utworów teraz do końca, a jest 20:24, więc troszkę dłużej mam nadzieję, że spędzicie ze mną czas. facebook.com/fastforwardcharts, jakby ktoś jeszcze chciał napisać komentarz albo komentować te zmiany, bo tutaj zmiany się naprawdę szykują w top 5. Już mogę zapowiedzieć, że mamy awans o 5 oczek. Po 9 tygodniach na liście awansują Alter Motif z utworem Niewidzialna Więź z 10 na 5.

z 10 na 5 Altermotiv z utworem Niewidzialna Więź. 9 tygodni na liście, więc to już prawie weteran listowy, ale jeszcze awansują właśnie z 10 na 5. Ciąg dalszy zmian w pierwszej trójce przed nami. Z 2 na 4. Wspominałem właśnie o zlocie zespołu Transgresja, no i właśnie przed nami Transgresja. To z płyty Bezsenność, która miała premierę na początku maja, 2 maja dokładnie. Wtedy wszyscy nie spaliśmy w tę majówkę, a tym bardziej nie spaliśmy na zlocie grupy Transgresja, który odbył się tydzień później. 8 w Warszawie, 9 w Chorzowie. Teraz najbliższy zaplanowany koncert grupy Transgresja odbędzie się w Zamku w Będzinie. To będzie 27 czerwca, więc tam również fanów grupy Transgresja zapraszam i polecam uwadze ten koncert. Z 2 na 4 po 10 tygodniach na liście, więc to już listowy weteran. Powiedz mi jak...

Z drugiego na czwarte po 10 tygodniach na liście zespół Transgresja z utworem Powiedz mi jak. Taki bardzo refleksyjny, klimatyczny utwór jak cała płyta. Bezsenność. Polecam sobie naprawdę przesłuchać. Fani Transgresji to już pewnie dawno to zrobili, ale jeśli ktoś chce się nowy wkręcić w tę twórczość, to naprawdę polecam. Dużo tam refleksji, dużo ciekawych tekstów, no i dużo emocji. To jest to, do czego nas zespół Transgresja przyzwyczaił. Facebook.com/fastforwardcharts. Nam została już tylko pierwsza trójka dzisiaj do przesłuchania. No i ta pierwsza trójka to naprawdę jest coś, czego można, no jest to rewolucja na liście, może tak to ujmę, czego naprawdę nie można się było spodziewać. 10 do góry. Z 13 na 3 po 5 tygodniach na liście. Wiem, że niektórzy w komentarzach się ucieszą. Megan z utworem The Devil of Rock'n'Roll. Witamy w pierwszej trójce.

Megan i The Devil of Rock'n'Roll, z tego co patrzę, to chyba najwyższy awans w dzisiejszym 1003 notowaniu, bo żaden utwór nie zanotował 10 oczek do góry. Po 5 tygodniach na liście. Dalej, Megan, witamy w pierwszej trójce, może i numer 1 się uda za tydzień. 2 utwory nam zostały do końca. W ten piątek ukaże się najnowsza płyta grupy Evanescence, Sanctuary się będzie nazywała. Who Will You Follow? To jest ten utwór, który teraz awansuje z kolei z 5 na 2, też po 5 tygodniach na liście, tak jak Megan.

piątego na drugie po 5 tygodniach na liście Who Will You Follow grupy Evanescence. A w ten piątek płyta Sanctuary i potem jeszcze trasa koncertowa. No póki co nie po Europie, póki co po Stanach Zjednoczonych, więc nie mam tu jeszcze czego ogłaszać. No i tak dotarliśmy do końca 1003 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. Listę prowadziłem i realizowałem ja, czyli Konrad Maciąg. Dziękuję wam, że byliście ze mną do samego końca, do samego numeru 1. Co do następnych notowań, zanim ogłoszę numer 1, to tak jak już mówiłem, za tydzień będę na Mystic Festiwalu. I do Warszawy będę wracał dopiero w niedzielę, dlatego no siłą rzeczy nie będę w stanie zrobić notowania tutaj na żywo w radiu, więc zostawię was pewnie z audycją archiwalną, tak żebyście mieli sobie czego posłuchać, jeśli będziecie mieli ochotę tutaj również spędzić wieczór z Radiem Aktywnym, z listą przebojów Fast Forward Charts, to nagranie jakieś tutaj zagra nasz system. Lista ukaże się na stronie internetowej fastforwardcharts.com, gdzie tam już zapraszam dosłownie za chwilę, bo tam się rozpocznie też głosowanie, a za to następne notowanie również ukaże się tylko na tej stronie i ukaże się raczej późnym wieczorem, bo nie wiem, wiecie, jak się wyrobię z powrotem, z całą organizacją i tak dalej, i tak dalej. Więc nasłuchujcie Facebooka, nasłuchujcie Instagrama, tam o wszystkim będę pewnie na bieżąco informował. Ogólnie zapraszam też na Instagrama Fast Forward Charts, tam pewnie też powrzucam coś z okazji Mystic Festiwalu. Jakieś ciekawe momenty, które uda mi się nagrać, może jakieś opowieści, posty napiszę. Zobaczymy, co mi wyjdzie, że tak powiem, z relacji z tego festiwalu. No i ogólnie z mojej zabawy na festiwalu, bo tam kilka koncertów to zamierzam zobaczyć. Już za chwilę zapraszam na stronę fastforwardcharts.com. Jak zapowiem numer 1, to uruchomię tam głosowanie. No i codziennie można tam głosować na dowolną liczbę utworów, tak żeby ułożyć następne 1004 notowanie, które tak jak już mówiłem, tylko na stronie internetowej za tydzień. Więc na miejscu pierwszym mamy najwyżej notowaną nowość. Zespół Insect w zeszłym tygodniu wydał singiel o ciekawym tytule. Jak już zobaczyłem ten tytuł, to już wiedziałem, że muszę ten utwór puścić w radio. Bo utwór nazywa się Nikt nie puści tego w twoim radio. Tak jak na ironię, chciałem zrobić żart o tym, że no tu się mylicie panowie z grupy Insect, bo ja właśnie zamierzam ten utwór puścić. Utwór jest też taki troszeczkę ironiczny, troszkę ironicznie komentuje, co się dzieje na scenie muzycznej. Ja też kilka opowieści, akurat nie od zespołu Insect, również usłyszałem. No i tutaj, jeśli chodzi o mój żart, to przebiło mnie antyradio, bo ten utwór teraz właśnie się znalazł w propozycjach do Turbotopu. Więc i w Fast Forward Charts, i w Turbotopie na ten utwór można zagłosować. U nas na miejscu pierwszym, ciekawe czy w antyradio też będzie. Nikt nie puści tego w twoim radio. Nikt tego nie puści w twoim radio, taki jest dokładnie tytuł. To nasz nowy numer 1. Ja wam dziękuję za dzisiaj. Za tydzień lista tylko na stronie, a za 2 tygodnie już powinniśmy też usłyszeć się na żywo. Mówię wam teraz do usłyszenia za tydzień i cześć.

0: Siema, siema. Miałeś okazję posłuchać naszego singla?
1: No, wiesz, słuchałem, naprawdę słuchałem, ale myślę, że to nie do nas teraz, nie ten moment.

0: na ekranie.
1: Siemaneczko, to jest Na ekranie, a audycja o filmach, które warto oglądać. Z tej strony witam się ja, Marek Bączyński. Ze mną dzisiaj studio jest całkiem pokaźne, bo akurat właśnie z taką trochę obsuwą aż 20-minutową wchodzimy, ponieważ oglądaliśmy przed chwilą właśnie nasz dzisiejszy film, czyli Salo 120 dni Sodomy. Film, który tutaj też nasz pokaz zebrał właśnie publiczność, małą, ale jakąś. No i dzisiaj to też tutaj mamy w studiu. Jest ze mną Sebastian Borkowski.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Oraz debiutancko, tutaj tak specjalnie przyszli Julian Stosio.
3: Hej, cześć, dobry wieczór.
1: Jędrzej Gąsiorek.
4: Siema, siema.
1: I realizuje nas dzisiaj Mateusz Nowakowski. No i cóż, aktualności też raczej już nie ma co robić i tak wchodzimy tutaj z taką obsuwką, więc wszyscy tutaj czekacie na temat tego, co możemy, co powiemy o właśnie naszym dzisiejszym filmie, więc może taki najpierw mały wstęp co do niego. Sam film jest wyreżyserowany przez bardzo znanego włoskiego reżysera, może nie jakiegoś takiego topowego, ale jednak bardzo znanego, jeśli chodzi o historię kina włoskiego, czyli Pier Paolo Pasolini, reżyser bardzo kontrowersyjny, w zasadzie jakby całą karierę, całą swoją twórczość taką filmową zbudował po prostu na właśnie takim bardzo politycznym, bardzo polaryzującym i takim uderzającym przekazie. Już jego takie pierwsze dzieła, takie nawet filmy krótkometrażowe, ja sam oglądałem jeden właśnie taki na pewno raz na takim pokazie w kinie. Nie pamiętam już, jak się dokładnie nazywał ten short, ale no tam już tam były jakby takie pokazy takiej skrajnie lewicowej orientacji politycznej Pasoliniego, gdzie właśnie film był o aktorze, takim naturszczyku grającym ukrzyżowanego Jezusa, który ku ironii też na planie umiera z głodu. To jest jedno z takich przykładowych dzieł Pasoliniego. No i Pasolini też nie tylko tymi powiedzmy sprawami politycznymi żył, chociaż tutaj też w Salo jest to ważny wątek, ale też dużo jakby miał takiej powiedzmy przykładał uwagi do spraw właśnie takich pasji oraz seksualnych spraw. Bardzo dużą taką jakby częścią też kina Pasoliniego była ogólnie transgresja, czyli takie poruszanie widza w taki szokujący sposób, ale nie jest to taki szok po prostu dla samego szoku, jest to coś, co ma widza wstrząść i jakby myślę, że jeśli chodzi o Salo, to jest to idealny chyba właśnie przykład tej takiej pasolińskiej transgresji, która łączy te takie wątki seksualne z filozoficznymi oraz z politycznymi. No ale w ogóle o czym jest nasz dzisiejszy film? Sam tytuł nawiązuje do tytułu książki Markiza de Sada, która ma ten sam tytuł, opowiadający o czterech libertynach we Francji, którzy też się właśnie zamykają w zamku i spędzają te tytułowe 120 dni na po prostu najgorszych po prostu takich pasjach seksualnych, jakie można wymyślać, jakie istnieją. Sam film nasz w zasadzie bierze całą, adaptuje tą fabułę, tylko przenosi nas właśnie z tej Francji XVIII-XVII wiecznej do Włoszech w czasie właściwie pod koniec II wojny światowej, do ostatnich dni też tytułowej tutaj Republiki Salo, która była taką właśnie nazistowską marionetką we Włoszech. I widzimy losy czterech właśnie mężczyzn, których imion chyba nie znamy. Oni tutaj są nam znani jako książę, prezydent, biskup i magistrat, jeśli dobrze pamiętam. Którzy właśnie porywają już na samym początku chłopców, dziewczyny takie w okolicach 15 lat. To już nam od razu dużo mówi, jakiego typu to są ludzie. Jakby od tego początku porywania młodych ludzi, to jest już po prostu tylko w dół, jest coraz gorzej. Właśnie im dalej brniemy w film, tym bardziej ta cała taka szalona, seksualna, zdeprawowana orgia się postępuje i coraz to gorsze fetysze i jakieś właśnie takie szokujące widoki pojawiają się. To jest też w zasadzie cała fabuła, nie jest ona jakaś bardzo skomplikowana, cały sens właśnie jej jest w tym takim postępującym zgorszeniu, więcej też nie będę, więcej w zasadzie rozwodził się nad, no, nad tą kwestią fabularną, więc tutaj już jakby zwracam się do was, panowie, co wy sądziliście o naszym dzisiejszym filmie?
0: Ja myślę, że... tak, dzień dobry. Ten film zawsze tam figurował jakoś w mojej głowie jako no taki, jakaś, nie wiem, jakaś góra tam do zdobycia jako dla fana, dla kinomana, prawda? I zawsze jakoś gdzieś tam to było i figurowało jako coś takiego mega legendarnego, co trzeba obejrzeć. I no nie wiem, jestem po seansie tego, świeżo co jesteśmy po seansie tego. I jakoś, nie wiem, mam chyba mieszane odczucia, muszę przyznać całkiem. No nie wiem, czy mogę tak szczerze powiedzieć każdemu, że tak, stary, stary, to naprawdę mega warto wyrazić ten film. No nie wiem, w sensie może to jest kwestia teraz moich jakichś odczuć, co do takich świeżych, które muszą się uformować, oczywiście po jakimś czasie i wtedy może doszedłem do innego wniosku, ale szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mi się podobało.
2: Mam wrażenie, że ten film jest taki bardzo polaryzujący, bo też trudno trochę przejść przez tą barierę takiego zgorszenia, takiego, który pokazuje w bardzo radykalnych po prostu metodach tych czterech panów. No ale mam wrażenie, że głównie to jest właśnie krytyka polityczna takiego faszyzmu, takiej skrajnej prawicy, jakiegoś takiego zamknięcia seksualnego, które prowadzi do takich właśnie aktów. Które panowie tam przedstawiali.
4: Ja bym wrócił do tego, co Marek wcześniej wspomniał o pewnej transgresji, która jest przedstawiona w tym filmie. Wydaje mi się, że on jest celowo perwersyjny, natomiast nie stara się tej perwersyjności odczarowywać. Jakby współcześnie mamy wiele dzieł kultury, czy to w filmie, czy to w sztuce malarskiej, które starają się w tym sensie zdjąć piętno z tej takiej nienormatywnej seksualności. Tutaj, no, jak wiemy biograficznie, Pasolini był otwartym homoseksualistą, mocno angażował się w sprawy polityczno-społeczne. Natomiast film Salo, gdzieś tam zestawiony z powieścią De Sada, chyba gryzie to z troszkę innej strony. Sad, który rzeczywiście wyznawał ten libertynizm, ja też nie wiem, przyznaję się, nie czytałem De Sada, ale wydaje mi się, że tam jest to przedstawione jako pewien właśnie manifest takiej wolności zmaksymalizowanej, tak? Pewnych perwersji seksualnych, które są według niego dopuszczone. Wydaje mi się, że to, co robi Pasolini, to przestawia ten nacisk z tych wszystkich tragicznych po prostu orgii, które nie są jakby konsensualne, na właśnie to, jak pewien system polityczny może działać z ludźmi, tak? To są właśnie młode osoby wzięte, w zasadzie porwane wbrew swojej woli, chociaż też widzimy tylko kilka postaci, które zostały porwane, tak? Jest to niedopowiedzone. Możliwe, że część z postaci, które pojawiają się w filmie jako więźniowie seksualni, mogły wyrazić zgodę na coś takiego. Przez całą długość filmu widzimy, no, szczególnie w ostatnim akcie, po prostu absolutną, bezwzględną rękę władzy czterech panów z wyższych sfer, którzy de facto są w stanie robić z podwładnymi tylko wszystko, co chcą w zasadzie. Ta perwersja uderza nas jako widzów, ale no nie wiem, ma gdzieś tam skłonić do przemyśleń nad jakimś po prostu systemem faszystowskim. Nie wiem, czy mnie to szczególnie uderzyło. Ten film był po prostu, był ciężki, tak? Nie jest to easy watch. Nawet pomijając to, że już nawet we współczesnym kinie gdzieś tam ta granica się przesunęła i widzimy dużo takich scen kontrowersyjnych, nieprzyjemnych dla oka, no tutaj ewidentnie tak historycznie Pasolini chyba rzeczywiście przelał te szale. Znaczy po prostu to, że Salo zostało wypuszczone, naprawdę było przełomowe, tak? Że w ogóle możemy...
0: Tak, graniczyło to z cudem. A i to jest też o tyle śmieszne, że że w ogóle ciekawe, jakby to wszystko się potoczyło, gdyby sam reżyser właśnie dożył premiery tego filmu. I jakby się wtedy sprawy potoczyły, bo z tego, co tam teraz wyczytałem jakoś, to właśnie film był wypuszczony, ale po prostu często było tak, że na jakimś festiwalu była jego premiera i tam po 3 minutach praktycznie samego pokazu został jakby anulowany, tam kopie filmu były konfiskowane przez policję i to chyba dopiero w 78 roku wrócił do obiegu z powrotem i tym razem już właśnie jako jakiś kult klasik, można powiedzieć. Więc tak, wzbudził oburzenie i to też mogę szybko dodać jako właśnie ciekawostkę, że właśnie Pasolini tutaj sprawnie tam trochę omotał producentów, no bo już od samego początku jakby, no wiadomo, że był już kontrowersyjną postacią, ale no mimo wszystko nazwisko jego przyciągało ludzi, pieniądze i jakieś tam zainteresowanie i pieniądze pewnie też. Ale Pasolini w ogóle to jakoś tak tam powiedział, że chyba tam seks jako krytyka kapitalizmu, coś takiego, czy społeczeństwa konsumpcyjnego właśnie. I w ogóle jakoś nie udostępniono scenariuszy tego filmu w pełni. Na przykład producenci mieli zakaz wchodzenia na plan. Sami aktorzy dowiadywali się, co się będzie działo praktycznie na samym planie, dosłownie tuż przed sceną. I uwaga, postacie wcielające, osoby, aktorzy wcielający się w tych młodych więźniów również były nieletnie, jak postacie grane przez nie. Także tak, tutaj moim zdaniem już sam fakt produkcji tego filmu bez jego przesłania może powinien moim zdaniem wzbudzać i wywołać jakieś kontrowersje i tak właśnie zastanowić się nad tą też jakąś taką formą etyki i moralności, w sensie jako reżysera i nie wiem, podejście do innych aktorów, no nie wiem.
2: Ja też mam wrażenie, że ten film specjalnie ma tak naprawdę wybudzać tylko kontrowersje, bo tak naprawdę nie jest jakiś taki piękny, w sensie te zdjęcia nie są już takie...
5: Niektóre są.
0: Raz na jakiś czas tam będzie jakieś ładne, symetryczne ujęcie, wtedy można się pozachwycać, ale chwilkę potem już, nie wiem, jest też kamera z ręki czasami poruszająca się, albo te ujęcia no nie są wybitne.
2: Tak, tak, właśnie to mam wrażenie, że jest nakręcone tak trochę dokumentalnie jakby w pewnym sensie, żeby po prostu pokazać tylko taką najgorszą część tego, co przyswajały te osoby i jakoś właśnie wzbudzić tę kontrowersję i po prostu mam wrażenie, że to jest ciekawy film do obejrzenia, żeby po prostu odhaczyć go z listy i mieć jakąś taką, taki scope na inne filmy, ale czy on jest faktycznie takim bardzo dobrym filmem, to tak nie wiem, nie powiedziałbym
0: też
2: chyba.
0: Pytanie, czy jest ważnym filmem?
2: Mam wrażenie, że na pewno jest ważnym filmem, bo przedstawia takie rzeczy, które żaden inny film w sumie nie zdołał czegoś takiego osiągnąć, bo po prostu no nie było jak, bo zakazano by tego dosłownie.
0: No tak, potem ja myślę... mówię, że teraz współcześnie już trochę się ucichła ta postać, ale współcześnie mamy Larsa von Triera, tak, które też podobnie, ale to co innego.
5: No, Lars von Trier to też... Nie jestem wielkim fanem, gdy tutaj na przykład właśnie akurat muszę przyznać, że akurat mi się Salo naprawdę całkiem jakby w wartościach te takie, które można analizować, jakoś tam mi się podobało, no bo jednak jeśli chodzi o jakiś taki komfort albo nie wiem, entertainment, który mam z tego filmu, no to wiadomo, że znikomy, jeżeli w ogóle jest jakikolwiek, to jest to film bardzo ciężki do przebrnięcia, ale no jest jakby tutaj, wydaje mi się, że naprawdę jakby dużo na co można jakby zwracać uwagę, jakby tak sobie właśnie rozkminiać, im dłużej sobie jakoś ten film przetrawiasz, to jest chyba nasz minus, nasza tutaj wada, że jesteśmy tak bardzo świeżo, więc ciężko jest to wszystko tak od razu wyciągnąć. Ale mi się właśnie wracając do tego, co tutaj zapytałeś się ty, Seba, czy ten film jest w ogóle ważny, to mi się wydaje, że jak najbardziej i to jest już jakby z samego takiego jakby z takiej samej racji bytu film, który tak bardzo w ogóle popycha jakby to, co można pokazać jakby w ramach medium filmu i to nie popycha tego, tych granic dla po prostu samego tego jakby popychania, tylko jeszcze próbuje dodatkowo coś tym powiedzieć. Mi się wydaje, że to jest taki film wyjątkowo jakoś taki przemyślany, czy jest może za bardzo jakiś przeintelektualizowany, czy jest taki pretensjonalny, no to już jest co innego, bo to już jakby jak najbardziej można nad tym się spierać, ale no kurde, to jest dosłownie jedyny film, pierwszy film dotychczas, jaki widziałem, który miał swoją bibliografię na samym początku i to też bibliografię z Rolandem Barthesem, Simone de Beauvoir, I tam właśnie innymi takimi bardzo inteligentnymi autorami. Więc jakby dla mnie to jest takie no naprawdę jakby imponujące, że to nie jest powiedzmy na jakimś poziomie typu, nie wiem, serbski film, że to jest po prostu taka ekstremalna przemoc, żeby po prostu była ekstremalna przemoc. Albo no właśnie wracając do tego Larsa von Triera, no nie wiem, mi się przypominają te filmy, saga, znaczy duologia Nimfomanka, która też, no jakby pierwsza część okej, jest całkiem dobra, ale no druga część już też tak schodzi na tak niski poziom i właśnie tam też coś takiego mi się wydaje von Trier próbował zrobić, ale właśnie bez jakby jakiejkolwiek takiej, nie wiem, jakiegoś takiego wysiłku intelektualnego, który tutaj Pasolini próbuje podjąć.
2: Ja też mam wrażenie, że można ten film porównać do eseju trochę, bo on jest skupiony w 100% na przekazie i te wszystkie jakby opisy, które są w jakichś nowelach albo coś takiego, po prostu za bardzo tego nie ma. I też w ogóle co ciekawe, zapomniałem o tym powiedzieć, że na początku w ogóle te osoby, które są tam, będą więzione, jest czytana taki zbiór po prostu pewnych zasad, jest od razu kategoryczne zabronienie takiego każdych aktów seksualnych, takich konsensualnych i takich, że tak powiem, normalnych, I guess. Mhm. Po prostu jest od razu powiedziane, że to musi być incestual do tego jeszcze. To było dosyć ciekawe.
4: Ja się trochę nie zgodzę. Znaczy, jak z tego co zrozumiałem, to powiedziałeś, że ten film właśnie ma taką formę głównie eseistyczną i że od tego, ja moim zdaniem totalnie nie. Znaczy i zdjęcia i w ogóle przebieg fabuły bardzo moim zdaniem przylega do powieści. Zakładam, że jakby Desad mógł to tak przekazać i ten kodeks, może wszystko, no to jest...
0: Są rozdziały części.
4: Są rozdziały części, no tak, ale jakby to do czego piję teraz, to jest to, że właśnie gdzieś tam Pasolini przeprowadził tą krytykę faszyzmu, która wcale nie była tak subtelna. Znaczy, wydaje mi się, że to jest na przykład tak jak mówisz, nie? Jedna z pierwszych scen, właśnie czytanie tego kodeksu, po prostu zbioru zasad. Tam część po prostu tych władców w pewnym momencie powołuje się na to, że faszyzm jest najprawdziwszą formą anarchii, tak? Gdzie po prostu brak władzy przejawia się w jakiejś władzy. Ten zakaz aktów seksualnych konsensualnych, zakaz w ogóle jakichś aktów religijnych, to wszystko, nie? To jest zżyte z jakimś właśnie systemem faszystowskim. Nie wiem, czy Pasolini był zadeklarowanym komunistą, na pewno przejawiał poglądy lewicowe.
5: Wydaje mi się, że był zadeklarowanym komunistą. Chyba nawet był jakby członkiem komunistycznej partii Włoch, ale to już bym musiał zweryfikować, zresztą mogę w tym momencie.
4: Tak, ale też jakby no, o tym filmie nie można mówić, nie wspominając o przedstawieniu ciała. Po prostu ciało, które też jest jakby silnie zżyte z faszyzmem. Przede wszystkim tak, no wszystkie postacie, znaczy postacie podwładnych, tak, oczywiście za wyjątkiem tam magistrów, prezydentów i biskupów, są to po prostu postacie piękne. Młode, witalne, przeseksualizowane od pewnego momentu, tak, kiedy przekraczają te wrota, natomiast we Władcach widzimy pewną stagnację, takie scementowanie, czystą perwersję, tak? Wydaje nam się, że w pewnym momencie tym postaciom właśnie, które są tam uwięzione, część tych aktów zaczyna odpowiadać po prostu. Widzimy, jak część chłopców w zasadzie, jeszcze nie mężczyzn, gra w karty, jest ucieszona, kiedy słuchają historii z niezwykłymi detalami a propos jakichś aktów seksualnych w młodości tych ich władców, właśnie widać uśmiech na ich twarzach, tak? Wydaje się, że tutaj, no, Pasolini napisał taki esej, do tego akurat zaglądałem, o tym jakby co się stało ze świetlikami, nie? To jest taka metafora świetlików Pasoliniego, on właśnie opowiada się gdzieś tam przeciwko konsumpcjonizmowi, takiemu wypłowieniu włoskiej wsi i mówi, że wraz z tym wzrostem gospodarczym po prostu te magiczne świetliki, które dawały kawałek światła na włoskiej wsi, zostały po prostu zamienione na gigantyczne białe reflektory. Wydaje się, że tutaj ta sfera seksualna, sfera cielesna, która w młodym wieku tych naszych postaci jest odkrywana, jest magiczna, jest bardzo łącząca, staje się po prostu zmechanizowana pod tą, nie wiem, twardą ręką władzy, tak? Te postacie, no, ma to oczywiście jakiś pik w tym ostatnim akcie, gdzie są to po prostu nie dość, że jakieś akty seksualnej przemocy, to są to po prostu akty terroru, tak? No nie wiem, obcinanie języka, podpalanie genitaliów. Widzimy to wszystko, że sprawia nie tylko przyjemność poprzez po prostu oglądanie jakiegoś młodego, witalnego ciała, ale przez też absolutną kontrolę i maksymalną władzę, nie? Wydaje się, że jakby może być to w kontrze do tego libertynizmu wyznawanego przez Sada, gdzie ta maksymalna wolność właśnie według Pasoliniego no, spoczywa w rękach czterech jednostek, tak? A wszyscy działają na to.
0: Tak, tutaj jeszcze wtrącę może, nie wiem, czy jakoś pewnie się fajnie odniesie do tego, co mówiłeś, że jakby odnośnie poglądów właśnie Pasoliniego i odnośnie tego, jakim film ten miał być krytyką społeczeństwa konsumpcyjnego, i tutaj będę cytował za właśnie Pirem Paulem Pasolinim, który uważał, że seks jest niczym innym jak alegorią uturowania ciała w rękach władzy. Uważam, że konsumpcjonizm manipuluje ciałami i gwałci je tak samo jak rebutonazizm, a do tego powiedział, konsumpcjonizm uważał konsumpcjonizm za faszyzm gorszy od klasycznego, ponieważ faszyzm klerykalny tak naprawdę nie przekształcił Włochów, nie wszedł w nich. Było to państwo totalitarne, ale nie totalizujące. Tak, tutaj mówię.
2: Ja też bym jeszcze napomknął a propos tych więźniów, że w pierwszych scenach był faktyczny wybór tych więźniów, że ci mężczyźni wybierali właśnie piękne osoby do tych rytuałów. I też mam wrażenie, że wiek jest ważny, bo to też przedstawia, jak takie... Taka polityka właśnie może uformować człowieka, jak się tak ją idealizuje. Jakby, bo ludzie w takim wieku, właśnie 14-15 lat, to jest taka polityczna glina, którą można po prostu ulepić.
0: Uformować
2: właśnie. I mam wrażenie, że tam w tym filmie było pokazane, że niektórzy z tych chłopców, głównie tak tam chyba tylko chłopców, właśnie do tej ideologii przylegli po tym, jak zobaczyli, że ta władza jakoś jednak ma takie jakiś, może nie sens, ale że daje, no po prostu daje władzę, że władza daje władzę po prostu, no.
5: Dla mnie to też było takie, w sensie relacja między tymi właśnie czterema faszystami, a całą jakby resztą tych młodych ludzi, była dla mnie takim jakby, nie wiem, sparodiowaniem, czy jakby właśnie takim skorumpowaniem trochę takich ideałów faszystowskich, gdzie by faszyzm jako ideologię cały jakby w dużej mierze ma taką fiksację i obsesję na punkcie jakby właśnie na punkcie siły, na punkcie takiej witalności oraz no właśnie młodości. No przecież jakby wystarczy sobie zobaczyć jakieś takie plakaty propagandowe albo filmy propagandowe właśnie z faszystowskich Włoch albo właśnie z nazistowskich Niemiec, jakie tam jest po prostu skupienie na takich właśnie młodych mężczyznach silnych, którzy jakby są tą taką jakby podstawą tego nowego, silnego narodu, którzy właśnie są takim, no jakąś taką, nie wiem, tą dźwignią tej partii faszystowskiej. I tutaj są, tak mi się wydaje, wzięte w takie krzywe zwierciadło, gdzie ta obsesja, wynoszenie tego na piedestał jest wzięte w taką najgorszą możliwą interpretację tego, gdzie oni dosłownie po prostu się zabawiają tymi młodymi ludźmi i tak właśnie się nie wiadomo jak zachwycają nad ich młodymi, takimi witalnymi, gładkimi ciałami. I to jest takie właśnie, wydaje mi się, że to jest taka całkiem w ogóle trafna krytyka takiej właśnie ideologii faszystowskiej, jakby ich poglądów na chociażby na młodzież, na cielesność. Ale też jest takie właśnie dla mnie przynajmniej takie strasznie no właśnie odrzucające, takie, że naprawdę czujesz się obrzydliwo, jak oglądasz te rzeczy w tym filmie, więc działa to dla mnie tak podwójnie w ogóle.
4: Tak, tak. No właśnie powiedziałeś bardzo ważną rzecz, w sensie to, że do tego faszyzmu trzeba jakoś przylgnąć, trzeba to łyknąć, nie? Ja z tego filmu zapamiętam to, że wszystkie momenty, kiedy któryś z więźniów, no głównie tych chłopców, był zadowolony, to był moment, kiedy stał w pozycji władzy, na przykład miał karabin, na przykład miał pistolet. Po prostu oni zostali tym zafascynowani, pomimo że sami doświadczali tych nieszczęść, pomimo że widzieli, jak ich współwięźniowie doświadczają jakby tych tragicznych aktów przemocy, ale jednak gdzieś tam ich to zaciekawiło, tak? Że możemy być, nie wiem, po tej drugiej stronie, możemy pójść z tym ruchem, który zawsze jest witalny, zawsze się opiera na sile, na życiu, na zdrowiu i właśnie na jakiejś takiej dziwnej, scementowanej opozycji. Jeszcze tak bardziej, nie wiem, metafilmowo, wydaje mi się, nie wiem, czy Pasolini by się z tym zgodził, ale chyba nie nazwałbym tego filmem, tego filmu sztuką dla sztuki, nie? Rzeczywiście Pasolini zawsze miał jakieś tam ambicje po prostu komentarza polityczno-społecznego.
6: Zawsze był przekaz społeczny.
4: Zawsze był przekaz społeczny, dokładnie, dokładnie tak. I wydaje mi się, że no, tak nie wiem, jak miałbym to podpiąć pod jakąś taką terminologię filmową, to powiedziałbym, że zdecydowanie jest to film awangardowy po prostu, nie? Znaczy jest jakiś przeskok w tym, co jest w ogóle akceptowalne w ukazaniu, w wejściu, nie mówimy tutaj wiadomo o mainstreamie, ale w ogóle co można pokazywać, co można komentować, tak? Ten film nie ma być właśnie ukazaniem jakiejś absolutnej perwersji, tylko zarazem komentarzem politycznym. On nie jest wygodny, on nie jest ładny, też nie ma taki być. Wydaje mi się, że właśnie ja nie odczułem, że on jest przeintelektualizowany. Nie miałem takiego wrażenia. Rzeczywiście były momenty, gdzie po prostu monologi tych władców tak troszkę zahaczały o taki skrajny intelektualizm, ale w porównaniu jakby z całością filmu, gdzie doświadczamy tych po prostu scen transgresji, tego nie było tak dużo, nie? To jest film no dwugodzinny, gdzie przez, nie wiem, 90% widzimy po prostu jakieś sceny dantejskie. Pasolini chyba chce nam przekazać to, że jest to temat, na który można rozmawiać, nie? On ma być kontrowersyjny, ten film ma wzbudzać pewną debatę publiczną, musimy o nim rozmawiać, nawet chociażby przez to, że jest on kontrowersyjny, nie? Ale przy późniejszym zetknięciu się z taką sytuacją mamy już to doświadczenie. Nawet jeżeli ono jest fikcyjne, nawet jeżeli jest wzięte z desada, jeżeli nigdy nie miało miejsca, chociaż wydaje się, że mogło mieć miejsce gdzieś tam właśnie w krajach faszystowskich, to będziemy już świadomi tego, jakie konsekwencje się z tym wiążą. Taki właśnie metakomentarz zarówno polityczny, jak i filmowy w ogóle, tak? Że kino nie ma służyć jedynie rozrywce, ale również takiej jakiejś refleksji.
5: Dokładnie, mi tutaj też jakby, jeśli chodzi o ten wątek taki metafilmowy, to tak jak wspomniałeś tutaj, Julian, jest tutaj jakby trochę właśnie takiej awangardy w tym filmie, ale dla mnie też co ciekawe, to, że czuć w nim też w ogóle tradycję kina włoskiego, mianowicie tutaj się odnoszę do nowego realizmu włoskiego, właśnie nurtu świeżo po II wojnie światowej w kinie włoskim, gdzie jakby cały jakby tutaj ruch reżyserski we Włoszech się nagle obrócił w stronę robienia takich filmów mocno skupionych na problemach społecznych Włoszech, tak dopiero po II wojnie światowej. Było to takie mocne zerwanie właśnie z tą linią taką propagandową z czasów faszyzmu, gdzie wszystko było super i filmy pokazywały tą siłę i potęgę narodu włoskiego. Nagle jakby wracamy do rzeczywistości i widzimy całą na przykład ogromną biedę we Włoszech, jak na przykład to widać, nie wiem, w Złodziejach Rowerów, czy na przykład właśnie problemy życia na wsi, na biednej wsi, w Gorzkim Ryżu. I tutaj też właśnie wydaje mi się, że Pasolini wyciągnął trochę właśnie z tej tradycji kina nowego realizmu włoskiego, mianowicie idąc z tego przekazu, biorąc ten przekaz społeczny, ale też właśnie biorąc ten taki bardzo surowy, bardzo taki bez jakby upiększeń, bez koloryzowania styl nagrywania w ogóle tych zdjęć, jak to już wszyscy wspomnieliście, że ten film, no poza jakimiś takimi symetrycznymi ujęciami, no to faktycznie nie jest jakiś bardzo piękny, tutaj jakby te ujęcia są takie brudne w ogóle, jakby no to też tak dodaje w ogóle do samej scenerii, ona jest taka właśnie bardzo jakaś taka no tak samo odrzucająca jak w ogóle wszystko, no, co się dzieje dookoła, jakby wszystko było to już nawet to otoczenie jakby tak właśnie spaczone przez to, co się dzieje w środku tej willi, więc dla mnie jest to bardzo ciekawe właśnie oglądać ten cały
6: film, myśląc o właśnie jakby o tym takim kontekście, z którego tak mi się przynajmniej wydaje, że on wyrósł, czyli właśnie z tego takiego świeżo powojennego kina włoskiego.
2: Ja też mam wrażenie, że ta cała surowość tego filmu jest też częścią przekazu, żeby pokazać, że faszyzm nie ma subtelności, nie ma takiej zawiłości w ideach, tylko po prostu jest to, co jest, i jest wszystko z góry narzucone trochę i właśnie nie ma jakby trochę miejsca na jakieś niuanse.
6: Tak, jakby też te ujęcia, te symetryczne ujęcia, te, które są takie bardzo właśnie ułożone, powiedzmy, też mi się wydaje jakoś tak jakoś odnoszą do tej takiej właśnie znowu ideologii faszystowskiej, tego takiego właśnie racjonalizowania wszystkiego, takiego właśnie porządkowania wszystkiego, tak jak no dosłownie słynne słowa Benita Mussolini, pociągi muszą przyjeżdżać na czas. To tak samo mi się tutaj wydaje, że to takie układanie ujęć w taki bardzo twardy porządek jak najbardziej się odnosi do tego właśnie, jak faszyści, przynajmniej ci klasyczni, próbowali układać tą rzeczywistość, gdzie tutaj nawet możemy pomyśleć o jakimś takim ekstremie, gdzie nawet ta rzeczywistość, meta rzeczywistość filmu dosłownie jest układana przez właśnie ten taki skrajny faszystowski porządek.
7: Tak, no jakby szczególną lokalizacją w tym filmie jest po prostu ta posiadłość, w której się dzieje cała akcja, tak? Nic nie wykracza poza to. Po prostu mamy jakiś dogmatyczny obraz. Co ciekawe, też właśnie w tym kodeksie zakazują jakichkolwiek właśnie, nie wiem, powiązań religijnych, tak? Tak się jakby często wiąże po prostu jakieś wierzenia religijne z pewnym zamkniętym systemem wierzeń, które nie dopuszcza nic pomiędzy. Jest też jakby o tyle właśnie absolutnie totalny, można powiedzieć, że wszystko sobie usprawiedliwia, tak? Mówimy, nie wiem, o cudach, mówimy o właśnie wierze, a nie wiedzy. No podobnie w tym systemie faszystowskim i w tej alegorii Pasoliniego jesteśmy zamknięci w posiadłości. Działa pewien już ukuty porządek społeczny, wyznajemy konkretne zasady, każdy akt niesubordynacji zostaje po prostu jakby w konsekwencji ukarany i widzimy to, tak? Postacie robiące w zasadzie jakby proste rzeczy w stylu, nie wiem, chowanie fotografii pod poduszką, żeby pamiętać też o innym świecie, który istnieje poza posiadłością, są po prostu absolutnie karane, tak? Postacie, które właśnie angażują się w jakieś relacje seksualne ze sobą, bez uprzedniego rozkazu władzy, również są karane. Tak więc wydaje się, że no tak, w sumie mam wrażenie, że im dłużej o tym gadamy, ta alegoria ideologii faszystowskiej jest coraz to bardziej wyraźna, a jeszcze chciałem tak zadać wam wszystkim pytanie, bo tak mi przyszło na myśl, że no jak mówimy, że Pasolini wielkim reżyserem był, to jest w zasadzie taki truizm, nie mówimy o tym nic innego, ale chyba zgodzimy się wszyscy, że był on jakiś tam awangardowy, rewolucyjny. Zacząłem sobie myśleć, czy współcześnie, gdzieś tam, nie wiem, po XX wieku, może jeszcze żyjące są takie osoby, które może nie tyle ukuły jakiś swój własny styl rewolucji w kinie, ale dopuściły się jakiegoś takiego dużego przeskoku, nie? Nie wiem, czy przychodzą wam jakieś nazwiska na myśl. Ja bym powiedział, że tak właśnie, jak wspomnieliście wcześniej o tym, że ten film ma niejako formę dokumentalną, jesteśmy wrzuceni z kamerą poprzez jakiegoś zamkniętego świata, no to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy po prostu, tak? Jakieś współczesne filmy dokumentalne, nie? Czy macie jakieś tam...
6: Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale to jest takie pytanie, jakby na którym się warto tak zastanowić, więc tutaj proponuję zrobić taką przerwę na jakiś utwór muzyczny, my się tutaj w międzyczasie namyślimy i możemy potem do tego pytania wrócić. Więc posłuchajmy utworu Spiked od Bilk. To było Spiked od Bilk. No i my tutaj wracamy, żeby odpowiedzieć na pytanie Juliana. Może Julian przypomni naszym słuchaczom, jak brzmiało to pytanie.
7: A tak, no przyszło mi na myśl po prostu, czy w porównaniu z Pasolinim jakby współcześnie też są postacie kinowe, które dokonały jakiegoś takiego silnego komentarza społeczno-politycznego, że możemy mówić o ich jakimś szczególnym stylu. komentowania. No ja tak szybko wrzucę, jakby pierwsze co mi przyszło do głowy, to jest taki dokument, no, czy, znaczy to jest po prostu jednostkowy dokument, ale bardzo gdzieś tam się z tym wiąże, po prostu The Art of Killing, jakby o Legionie Śmierci w Indonezji. I ten film też jest jakby spowity wieloma kontrowersjami. On oczywiście nie został wypuszczony w Indonezji. Dopiero po chyba kilkunastu latach został wpuszczony nie do obiegu publicznego, ale jedynie dla studentów gdzieś tam studiów artystycznych i filmowych. No ale oczywiście ponownie został zbanowany, nie? Wydaje mi się, że po prostu to do czego nawiązuje, to jest to, że może nie szukamy teraz takich kontrowersji, takich tematów politycznych, bo to się nie sprzedaje, nie wiem, bo mamy te informacje z innych źródeł, ale może nie, może jestem w błędzie.
0: Tak, to ja teraz, przepraszam, to jest ciekawe pytanie, ale chciałem powiedzieć, przyjąłem się właśnie, że istnieje, tutaj wspomniałem, że jest taki film o Holokauście z 85 roku, tak, czyli to jednak nie jest ten XXI wiek, ale tak, który no jest jego tam praca nad tym trwa 11 lat, to jest w reżyserii Klauda Landsmana i film sam trwa 9,5 godziny. I to jest tak, w całości dokument i naprawdę ma bardzo, bardzo dużo rozmów i materiałów archiwalnych właśnie a propos Holokaustu i II wojny, a jakoś w związku z tym, jak sobie pomyślałem o właśnie tematyce Holokaustu, to przyszło mi do głowy film niedawny Strefa Interesów. I myślę, że tutaj bardziej z tego co wiem, można właśnie się skupić na takim komentarzu społecznym. Tak, tutaj film jest o rodzinie, która mieszka obok obozu zagłady i po prostu toczy tam normalne życie. Także myślę, że cieszę w ogóle teraz szczególnie, prawda, w kontekście tych wydarzeń, które dzieją się w Gazie i to, co Izrael właśnie robi w Palestynie, to myślę, że to jest całkiem takie adekwatne i na czasie, no, nie wiem. Tak.
2: Ja też mam wrażenie, że jest coraz mniej takich filmów przez to, że po prostu świat zmierza ku takiemu indywidualizmowi bardziej, że jakby nie ma takich masowych idei, ale i właśnie to zmierza na przykład, a propos filmów współczesnych, to A24 ma tak naprawdę wszystkie filmy o jakiejś grupie osób albo o jednej osobie i to jest właśnie takie studium charakteru po prostu tej jednej osoby albo przedstawia sytuację, w której się znajduje ta osoba, jakby jak to wpływa na jej psychikę i tak dalej. A te wszystkie właśnie filmy a propos strefy interesów, no to też jest jakby, to są idee masowe, które jednak są z II wojny światowej, także to nie jest takie współczesne.
7: Właśnie do tego chciałem wrócić, że trochę przeformułuję to pytanie. Chodzi mi o komentarz współczesny. Widzicie, to co Jędrek powiedział, no strefa interesów jakby opowiada o zdarzeniach sprzed tam 80 lat. Teraz mi wpadł do głowy jakby film, który mi się absolutnie nie podobał, Adama McKaya, Nie patrz w górę, który miał być właśnie krytyką jakiegoś, nie wiem, społeczeństwa amerykańskiego.
6: Też mi właśnie tak minął ten film w głowie.
7: Prawda, pewnego, nie wiem, populizmu po prostu, takiego trochę sprowadzenia mediów do rozrywki i takiej właśnie, nie wiem, niemocy opowiadania w ogóle o jakimś takim bliskim zagrożeniu i zupełnym ignorowaniu tego. Z tym, że mój problem z tym filmem był taki, że on miał konwencję komediową, tak? Jakby skupił się na tych wydarzeniach, po prostu parodiował pewne... Tak. Parodiował pewne już obecne postacie, ale gdzieś tam, no nie wiem, wychodziło się z tego filmu z uczuciem, że on po prostu wyśmiewał pewne współczesne postacie i konwencje, tak? Tak samo, nie wiem, w Polsce mamy naszego reżysera Patryka Wege, który również stara się jakby czynić takie komentarze, nie?
0: Tak, teraz Putin, prawda?
7: Teraz Putin, tak? Putin... Ale w zasadzie wszystko, tak? Jakieś komentarze odnośnie, nie wiem, instytucji społecznych w Polsce, w ogóle kwestia polityki, władzy, służby zdrowia, ale jakby moim naczelnym problemem jest to, że wszystkie te filmy zawsze biorą na warsztat konkretne postacie, konkretne sytuacje i nie skupiają się na jakimś komentarzu społecznym, na zjawisku, a jedynie wytykają jakieś wady konkretnym postaciom, które są absolutnie sparodiowane, nie? W strefie interesów, no rozumiem, że też opowiada to historię pewnej rodziny, tak? I takiej znieczulicy wobec zagłady, ale robi to w innej konwencji, tak? No bierzemy sobie po prostu jakąś konkretną rodzinę, a nie naśmiewamy się z postaci obecnych w naszym życiu doczesnym. Zatem wydaje mi się, że to jest absolutne spłycenie tych wszystkich problemów do konkretnych osób i wychodząc z takiego seansu bardziej możemy sobie porozmawiać o tym, jak ta postać została śmiesznie przedstawiona, a nie o tragedii, która się wiąże z pewnym zjawiskiem.
2: Jeszcze a propos takich filmów, to mi się nasunął Walk the Dog z 1997 roku.
6: Dosłownie kilka dni temu go oglądałem, tak dwa dni temu.
2: Tak, to jest taka satyra, taka no, czarna komedia, satyra, trochę krytyka właśnie Ameryki, tego systemu politycznego, jak to wygląda. Generalnie nie wiem, czy oglądaliście.
6: Ja dwa dni temu.
2: Tak, no to generalnie w tym filmie chodzi o to, że prezydent tam zmolestował kogoś tam.
6: Tak, jest skandal polityczny, tak, że jest przyłapany na jakby właśnie takim trochę jakby zgwałceniu, ale nie do końca, tak. Nieletniej dziewczyny, więc...
2: I właśnie jest, że tak powiem, no jest taki reżyser po prostu, który musi w mediach przedstawić jakąś bardzo dużą rzecz, żeby odwrócić uwagę od tego, że prezydent zrobił coś okropnego.
6: Bo
2: żeby...
6: w końcu ten skandal wychodzi na jaw tydzień przed wyborami.
2: Tak, tak, właśnie, a on jakby znowu chce być wybrany, bo to tak. pierwsza tura dopiero była. I po prostu to zmierza do takich tak bardzo dziwnych momentów, na przykład, że w mediach jest powiedziane, że Ameryka wypowiedziała wojnę Albanii, i po prostu są przedstawiane jakieś tam rzeczy, są typu jak zbombardowane
6: tak,
2: domy
6: i tak dalej. Tak, po prostu fingują całą wojnę z Albanią.
2: Tak, fingują całą wojnę i do takich ekstremum, że robią piosenkę jakby taką wojskową trochę jakby, a propos tej wojny w Albanii, która się w ogóle nie dzieje.
6: Tak, jeszcze ten fabrykują bohatera wojennego, jeszcze tam później okazuje być jakimś po prostu randomowo wziętym więźniem. W ogóle tutaj też mogę trochę wspomnieć o swoich filmach, bo tak właśnie nie miałem trochę szansy. Ale jakby, gdy tak się nad nimi zastanawiałem, tak zauważyłem taki właśnie mi się wydaje problem, czy może po prostu zwykła charakterystyka tego, jak jakieś takie próbowanie rozmawiania o jakichś problemach społecznych dzisiaj może wyglądać, bo jak spojrzymy na te filmy Piera Paolo Pasoliniego, czy Cinema Verite, czy właśnie nowego kina włoskiego, nowego realizmu włoskiego, no to jest taki przekaz społeczny, który jest bardzo taki bezpośredni oraz szczery. On jest taki bardzo z serca, jeśli inaczej tego nie mogę powiedzieć, a wydaje mi się, że właśnie współcześnie jest nam bardzo trudno nie tylko właśnie jakby w sztuce, ale też tak ogólnie między nami tak opowiadać o takich właśnie rzeczach, rzeczach takich autentycznych, bez jakiegoś takiego próbowania, nie wiem, deprecjonowania ich jakąś taką ironią, czy jakąś właśnie taką satyrą. Stąd może właśnie na przykład dlatego Don't Look Up przyjmuje taki, powiedzmy, dobry temat do obgadania, ale właśnie w takiej dziwnej satyrze. I tutaj też mi jakby się rzucili jakby moi tutaj jakby reżyserzy, którzy tak mi przyszli do głowy. No pierwszy to jest Todd Solondz, który tak właśnie nagrywał na przełomie lat 90. i 2000. Tutaj na przykład mi się, moim zdaniem najlepszy film, też chyba za który jest najbardziej znany, czyli Happiness, opowiada o takiej bardzo dużej grupce ludzi, których ogólnie łączy tylko to, że jakby są przedstawicielami takiej właśnie białej klasy średniej z przedmieść w Ameryce. To jest w ogóle coś, co jakby Todda Solondza było takim motywem w jego sztuce, takim przewodnim. Czyli właśnie amerykańska klasa średnia na przedmieściach oraz jakby takie jakieś takie mroczne sekrety, które oni mają, oraz jakieś takie zboczenia ich happiness to właśnie tak bardzo dobrze obrazuje, przedstawiając nam losy tych wszystkich bohaterów, które i jak ich te życia personalne się po prostu nagle rozwalają przez cały jakby taki jakiś bagaż emocjonalny i takie jakieś takie absurdalne i no czasami też po prostu takie bardzo, nie wiem, poruszające czy też oburzające jakieś rzeczy, które ukrywają przed całym światem, które są schowane w tym takim właśnie przedmieściowym świecie. Film jest genialny, ale właśnie też jest przesiąknięty taką ironią i takim bardzo czarnym humorem. Tutaj akurat jakby powiem, że Todd Solondz bardzo dobry jest w tym takim czarnym humorze i to jest jakby jak najbardziej silna strona tego filmu, ale wciąż wydaje mi się, że jest tutaj charakterystyczne to takie właśnie ubieranie, takie właśnie też w sumie ciekawe jakby rozmowy o tych właśnie takich nieoczywistych sekretach oraz właśnie jakichś takich bolączkach tego takiego niby idealnego życia na przedmieściach. I też drugi film, który tak samo mi jakby się tak jakoś wpasował w tą rolę takiego właśnie przekazu społecznego, współczesnego też, na współczesne problemy, który tak samo jest przesiąknięty taką ironią, który w zasadzie nie potrafi powiedzieć tej swojej historii bez tego tego czarnego humoru, tej ironii, czyli Substancja Caroline Fargeet z poprzedniego roku, jeśli się oczywiście nie mylę, tak, z poprzedniego roku. No, film, który też już chyba wszyscy o nim słyszeli, którzy się przynajmniej interesują filmem. No, też uważam, że jest to film bardzo dobry mimo wszystko, bo jakby po pierwsze ma jakby faktycznie się zabiera do tej jakby rozmowy na temat tych jakby oczekiwań, które są tak niszczące i jakby które są takie po prostu miażdżące dla jakby takiego poczucia w ogóle samego siebie, poczucia własnej wartości dla, no tutaj w filmie jest to pokazane jakby w efekcie jaki ma dla kobiet, ale mi się wydaje, że jest ogólnie uniwersalne jakieś takie właśnie szersze oczekiwania społeczne do tego jak wyglądasz, jak się prezentujesz na tym właśnie jak ludzie jakby muszą to konfrontować z tą taką oczywistością, że się starzeją, że się jakby no w dłuższej takiej perspektywie rozpadają. I też jakby mi się bardzo w ogóle podobało właśnie tutaj podejście Caroline Fargeet, która jakby wykorzystała do tego przekazu medium horroru cielesnego, który jakby mi się wydaje jest idealny do właśnie do takiej historii, żeby jakoś ją tak naprawdę podkręcić, żeby tutaj podkreślić ten jakby szok i jakby obrzydzenie tym, jak bardzo tutaj bohaterka protagonistka niszczy swoje ciało właśnie dla tych społecznych oczekiwań, ale wciąż też jest właśnie wszechobecna ta no

0: Niedźwiedzie nie istnieją, bodajże, polski tytuł. I opowiada o... to jest taki bardzo meta film, że tak powiem, to jest 3 lata temu został wydany. Opowiada o takim reżyserze, który pracuje w Iranie, ale aktorzy zostali wysłani do Turcji, żeby tam kręcić film pod takim pretekstem, że tak naprawdę uciekają z Iranu. I on ten film reżyseruje, będąc w Iranie, w takiej małej wiosce, która ma takie bardzo, bardzo spaczony pogląd w ogóle na wszystkie sprawy społeczne, że oni egzystują w takiej bańce, jakby jest bardzo linczowski też, bo ten człowiek jest po prostu posadzony w takim bardzo dziwnym świecie, w którym tak naprawdę żył wcześniej, ale teraz właśnie to jest miasto na granicy, wieś, przepraszam. I są tam takie na przykład rzeczy, że on robi zdjęcia, tak po prostu gdzieś tam, i zrobił zdjęcia jakiejś pary, która nie powinna być razem, bo już jest tam zaprzysiężona do kogoś innego i tak dalej. I był cały po prostu proces taki we wsi, że głowa wsi do niego przychodzi i mówi, żeby oddał to zdjęcie i tak dalej, i tak dalej. Drugi film opowiada tak naprawdę o wojnie Izrael-Palestyna. Znaczy to właśnie nie z Iranu, tylko ten trzeci. Widziałem go na festiwalu filmowym.
1: Czy to jest Nie chcemy innej ziemi?
0: Nie wiem, nie pamiętam, jak się nazywał. Ja go widziałem dosyć dawno.
1: Bo to jest z poprzedniego roku.
0: Na Nowych Horyzontach pamiętam. I tam była też właśnie krytyka tego, w sumie faszyzmu tak naprawdę. Opowiada o takim mężczyźnie, który jest zafascynowany właśnie tym faszyzmem i chce się zaciągnąć do wojska, żeby, oczywiście mówimy o Izraelu, żeby pójść na front, bo chce po prostu wspierać tą ideę. No i tam cała rodzina idzie w płacz po prostu i tam końcowa scena polega na tym, że kąpie się ze swoim bratem i ten brat mu łamie rękę, żeby nie poszedł do wojska. Takie po prostu drastyczne sceny. I ten drugi film irański to też taka krytyka trochę państwa tak naprawdę. Widziałem go w ogóle na Kina Roczy też parę lat temu. I opowiada o takiej taksówkarce, która wozi w nocy ludzi nocy, trochę można powiedzieć. Też takich bardzo zagubionych w tym. Najmocniejsza chyba scena to była, jak woziła prostytutkę i się pytała, czy lubi pracować, czy w ogóle myśli, że jest dobrą osobą i tak dalej. To było dosyć dziwne, ale w sumie tam w pewnym momencie ona zaczyna płakać po prostu, że jest do tego zmuszona i tak dalej, ale nikt nie respektuje jej, no bo jednak w Iranie pozycja kobiety jest dosłownie równa z ziemią tak naprawdę. Więc po takie właśnie filmy o krytyce idei, to trzeba zajrzeć do Bliskiego Wschodu.
2: Mi jeszcze z takiego absolutnego mainstreamu wpadł do głowy film, który oczywiście źle odczytałem przy pierwszym oglądzie, to jest Space Troopers, Żołnierze Kosmosu Paula Verhoevena, który jest jakby, no właśnie, otwartą krytyką faszyzmu, ale no ja miałem straszne refleksje tego filmu, bo za dzieciaka oglądałem to po prostu jako kosmiczną strzelankę, tak? Jakby no żołnierze z karabinami laserowymi mordują, dokonują eksterminacji kosmicznych modliszek, a jak wiemy, no modliszki są potworami, potwory złe, amerykańscy żołnierze są super. No i właśnie dopiero przy drugim rewatchu gdzieś tam zrozumiałem, że przecież to jest tak widoczna krytyka nie tylko jakiegoś imperializmu amerykańskiego, po prostu podbijania innych ziem, czy teraz jakby w obecnym kontekście jakiejś agresji Izraela, ale po prostu no jakby reakcjonizmu faszystowskiego, tak? No widzimy też jedynie młode, piękne postacie, w zasadzie główny bohater, znaczy też nie mamy tam głównego bohatera, każdy jest everymanem, każdy jest jakby częścią jakiejś maszyny faszystowskiej, ale jedna z postaci, które jest poświęcone najwięcej czasu, odrzuca relację romantyczną ze swoją koleżanką z wojska, ponieważ musi się całkowicie poświęcić ekspansji Imperium Galaktycznego, tak? No i w tym filmie po prostu widzimy żołnierzy Imperium Kosmicznego, którzy muszą

0: wyeksterminować kosmitów mieszkających na odległej planecie, ponieważ ona zwyczajnie istnieje, tak? Nie przeprowadziła agresji wobec Imperium, ale nie przeprowadziła tej agresji jeszcze. Musimy interweniować. I moim problemem jakby odnośnie tego filmu było to, że rzeczywiście jakby masowość kina amerykańskiego, to że to już no, jest pewna konwencja. Po prostu jest tyle filmów wojennych, gloryfikujących właśnie taką, nie wiem, śmierć w walce, wszędzie blastery, miecze, czołgi, karabiny, że przy pierwszym, pierwszy raz, gdy oglądałem ten film, naprawdę mi nie przyszło do głowy, że to nie jest po prostu świetna kosmiczna strzelanka, tak? No nie wiem, wychowany na Star Warsach, na jakichś filmach z gwiazdami amerykańskimi, na Schwarzeneggerze, po prostu nie umiałem tego czytać w żaden inny sposób. I wydaje mi się, że może jest to kwestia tego, że tak jak Pasolini, czy jak mówiłeś o tym filmie, A propos jakiejś biedy amerykańskiej na przedmieście, tak samo mi przychodzi do głowy Harmony Korine i Gammo, tak? Te filmy są, one po prostu są oburzające, ponieważ wprowadzają w nas jakiś stan niepokoju. Gammo jest brudne. Salo jest zwyczajnie obrzydliwe, tak? Nie da się tego oglądać na wesoło, a wydaje się, że próba wypuszczenia takiego filmu o komentarzu politycznym odnośnie sytuacji obecnej musi się zwyczajnie sprzedać, przyjąć, tak jak Substancja, tak? Jest to film jakby rzeczywiście no, komentujący wrażenia obecne, natomiast nadal no, jest obsadzony jakby śmietanką aktorską, ma też jakieś elementy komediowe, po prostu dobrze się sprzedaje. Film sprzed kilku lat chyba, Proces Siódemki Chicago, nie wiem czy widzieliście, moim zdaniem to jest akurat genialne, ale no to jest kwestia takiej, nie wiem, popędu na sprawy medialne w Stanach Zjednoczonych, tak? I Watergate, i Proces Siódemki z Chicago też trochę ridiculuje te postacie, całą tą aferę, nie? Ma takie elementy komediowe, ale ostatecznie jest case study pewnej, nie wiem, niesprawiedliwości społecznej oraz relacji władza za kotarą i my jako ludzie. Natomiast ponownie ten film był to film Netflixowy, obsadzony znakomitymi aktorami i wydaje się, że gdyby został wypuszczony niezależnie, ludzie by zwyczajnie o nim nie mówili, tak jak my mówimy teraz.
1: Jeszcze taki film Black KKK Klansman.
0: Też, tak samo. Też.
2: Ja tutaj myślę, że już też, bo tak już rozmawiamy równo godzinę, myślę, że już tym takim bardzo szerokim przeglądem w zasadzie już możemy na dzisiaj kończyć i też, no kurde, jestem naprawdę, powiem wam, taki zadowolony, usatysfakcjonowany, bo naprawdę dobra mi się wydaje wyszła dyskusja na temat w ogóle samego filmu, ale też bardzo tak ku mojemu zaskoczeniu, ale też bardzo uważam, że jest to fajny dodatek do naszej dzisiejszej audycji, bo właśnie to porozmawianie w ogóle o tym, jak się zmieniła ta, powiedzmy, ta tradycja tego komentarza społecznego, już w ogóle fakt, że zahaczyliśmy też o to jakby jak to wyglądało przed Pasolinim, jak Pasolini do tego podszedł i jak to teraz wygląda dzisiaj, to mi się wydaje, że to jest w ogóle super, że tutaj mieliśmy taką okazję o tym porozmawiać, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też jakby podzielają to uczucie. No i cóż, już tutaj też chyba nie muszę przekonywać, czy jakby argumentować, dlaczego warto oglądać Salo. Może jedynie tylko wydam tutaj ostrzeżenie, że jest to jednak film no, mocny, szokujący i trzeba być na niego przygotowanym po prostu. I co, już chyba będziemy tak samo w końcu kończyli tutaj naszą ożywioną dyskusję, więc już tylko powiem, kto tutaj mi pomagał w dzisiejszej dyskusji. Był to Sebastian Borkowski.
3: O, dobranoc.
2: Julian Stosio.
0: Hej, dzięki, cześć.
2: Jędrzej Gąsiorek.
1: Dzięki, dobrej nocy.
2: Realizował nas Mateusz Nowakowski, a z tej strony żegnam się ja, Marek Bączyński. Zachęcam do słuchania nas na Spotify'u, na podcaście Na Ekranie, gdzie wrzucamy nagrania archiwalne naszych audycji oraz do śledzenia nas na Facebooku, na fanpage'u Na Ekranie, gdzie wrzucane są zapowiedzi każdej kolejnej. Do usłyszenia.

0: byliśmy dzisiaj w składzie.
1: Krzysztof Szys.
0: Michał Daniluk i był też z nami na łączach internetowych Kamil Królikowski.
1: Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę jeszcze przez radioaktywna gra jeszcze przez 2 godziny do północy audycja Ukryte. Michał Lisiewicz już tutaj z nami jest i serdecznie was na tą audycję zaprasza, także zachęcamy, a my dziękujemy za to, że byliście z nami w wydaniu Ławki Rezerwowych i do usłyszenia za tydzień.

Na radiowym zegarze 9,5 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór. Przy mikrofonie, jak co tydzień o tej porze, Michał Lisiewicz i audycja Ukryte przez 2 godziny do północy na zakończenie tego tygodnia i można tak powiedzieć tego miesiąca. Ostatnie wydanie audycji w maju. Spędzimy przy różnych dźwiękach i brzmieniach gitar, i syntezatorów, i muzyki elektronicznej, spoglądając na zestaw płyt przygotowanych, pewnie na coś zabraknie czasu, jak to często bywa. Ale póki co, cieszmy się tymi nagraniami, które na dzisiaj przygotowałem. Zapraszam do kontaktu na adres michal.lisiewicz@radioaktywne.pl, na fanpage'u audycji Ukryte. Post jeszcze nie dodany, jakieś problemy techniczne, ale kto zechce posłuchać, zostać do północy, to będzie mi bardzo miło. A na otwarcie dzisiejszej audycji wspominkowo sprzed 20 lat debiutancka płyta Andrzeja Smolika, rok 2001. Jak dobrze pamiętam tamten czas zachwytów i słuchania wszystkiego, co było związane z Mysłowic, z Arturem Rojkiem, też rok wydania płyty Leny Valentino, ale tutaj Artur Rojek gościnnie na jednym utworze 50881. Poprzedzone takim krótkim wprowadzeniem utworem Gru. Płyta moim zdaniem jak na tamten czas świetna. Taka muzyka nieinwazyjna, chill out, który gdzieś przyjemnie się słuchało i te melodie, te brzmienia dzisiaj po 20 latach pewnie nie robią już aż takiego dużego wrażenia, porównując też z wieloma innymi świetnymi artystami ze świata, którzy gdzieś później przez kolejne lata odwiedzali nasz kraj na różnych festiwalach. Natomiast dla mnie to taka pamiątka sentymentalna z tamtego czasu. I mimo iż kolejne płyty Smolika również były piękne pod względem tych pomysłów i gości, którzy się tam pojawiali, to ten początek był znakomity i gdzieś został na długo. Jeszcze jeden utwór, Tea Time, z udziałem tym razem Nowiki.

Tea Time, Smolik i Nowika z pierwszej debiutanckiej płyty Andrzeja Smolika sprzed 20 lat, maj 2001 roku. Gości więcej na tym albumie i tych trochę ukrytych pod różnymi pseudonimami, ale też Bogdan Kondracki, wspomniany wcześniej Artur Rojek. Polecam, po latach może ktoś chciałby spędzić czas z tym albumem. Ja ostatnio właściwie bardziej ze Smolikiem i z Kevin Foxem projekt co jakiś czas sobie puszczam i słucham, chociaż te utwory przecież od lat też dobrze znane. Świetna sesja nagraniowa, która miała miejsce, została opublikowana kilka dni temu i odbyła się w tym miesiącu na łąkach wiatrowych, gdzieś na Kujawach bodajże. Można posłuchać też kilku nowych utworów i tych jakże dobrze znanych. To taki aktualnie najświeższy projekt Andrzeja Smolika, do którego całą energię wkłada wraz z Kevin Foxem. Zostawiamy Smolika i płytę sprzed 20 lat. Pora na coś nowego, aczkolwiek ten duet powraca też po dobrych kilku latach przerwy, a gdzieś 10 lat temu, w czasach, jak ja to mówię, przedradiowych, mając na myśli to nasze radioaktywne. Lubiłem słuchać Kings of Convenience, Rocky Trail. To zapowiedź ich nowej płyty.

Kings of Convenience powracają z nowym utworem Rocky Trail, zapowiedź ich nowej płyty Peace or Love. Ten rok pewnie będzie należał do Kings of Convenience, jeśli chodzi o taką muzykę i fanów, którzy potrzebują trochę wyciszenia, takiego subtelnego muzykowania, które zwłaszcza w tych czasach bardzo zwariowanych, niepewnych, może komuś przywróci wiarę w ten lepszy czas. Tutaj w Ukryte panowie pojawiali się za sprawą swoich innych projektów, Erlend jako Erlend Oje na samym początku audycji Ukryte w roku 2014 gościł tutaj ze swoim solowym materiałem, chociaż nagrywał go z plejadą artystów z Islandii. Też pamiętny koncert w nieistniejącym już klubie Basen. Natomiast Erik Glambek Boe też z projektem Komodę, jakże fajnym, do którego też mam sentyment. To jeszcze jeden numer z tej nowej płyty od Kings of Convenience, Fever.

Kings of Convenience Fever z ich nowej płyty Peace or Love. Zobaczymy, jak cała płyta w tym roku wybrzmi. Ten tytuł albumu trochę ze znakiem zapytania, czy te słowa mogą siebie gdzieś wykluczać. Zawsze było z End gdzieś w świadomości, zwłaszcza fanów muzyki. Zobaczymy. Na pewno będzie dużo pięknej, subtelnej muzyki, z czego ci artyści słyną od lat. Teraz płyta, która dopiero będzie miała swoją premierę, chociaż z tymi datami zawsze mam problem. Japanese Breakfast przed nami z nowej płyty. I taki utwór, Be Sweet, niech w pewnym stopniu będzie przedłużeniem tego, co Kings of Convenience zaproponowali.

Japanese Breakfast Be Sweet, nowa płyta Jubilee. Pięknie się tego słucha, muzyka pop najwyższych lotów. Może ktoś się z tym nie zgadzać, natomiast ja lubię takie piękne melodie, które gdzieś wpadają w ucho. A cała płyta, w której będzie się przewijał motyw szczęścia, uczuć, walki o nie i radości stworzenia, jest takim punktem wyjścia, które myślę, że w jakimś stopniu w obecnej rzeczywistości gdzieś jest każdemu z nas potrzebne. Jeszcze dwa utwory z tej nowej płyty od Japanese Breakfast.

Savage Good Boy, Japanese Breakfast po raz trzeci dzisiaj i ostatni. Czekamy na Jubilee, na premierę płyty. A teraz trzecią audycję z rzędu. Pochylam się nad płytą z przyjemnością, zresztą będącą o tej porze, ale mimo iż jest to bliżej północy niż poranków, to jednak ukłon w stronę radości z życia o świcie. The Antlers Green to Gold w kolejnej odsłonie z tej pięknej płyty.

The Antlers, Green to Gold, płyta z tego roku i Just One Sec, kolejny utwór z tego krążka. Wcześniej przez lata piękny smutek, trochę bólu, trochę cierpienia na tych płytach można było doświadczyć i w tak trudnym czasie pojawia się Green to Gold. Myślę, że dla wielu ludzi na świecie gdzieś te przynajmniej niektóre utwory będą takim, zwłaszcza o poranku, pięknym wprowadzeniem w ten kolejny dzień życia. It is what it is.

Ilekroć słucham zespołu The Antlers, myślę sobie, że są trochę jak tacy artyści w cieniu gdzieś wielkich marek muzycznych tego świata, a chyba nie chciałbym zamienić tych minut z ich płytami na... Może to za dużo powiedziane, ale jakaś równowaga tego wszystkiego bardzo mi odpowiada i subtelność tej muzyki, taka dyskrecja, coś trochę ukrytego, gdzieś bardzo przyjemnie się słucha i spędza czas przy tej muzyce. Miały być dwa utwory, ale pomyślałem, aby jednak jeszcze zawędrować na koniec tej płyty Green to Gold. To będzie cały album właściwie przez tych kilka tygodni zaprezentowany. Porchlight i jeszcze utwór na koniec.

I tak kończy się Green to Gold, można powiedzieć, od poranków po zmierzch i sen, który gdzieś kończy każdy dzień. Porchlight i Equinox, The Antlers, Green to Gold. Do posłuchania. Pewnie nie raz jeszcze w tym roku z przyjemnością. Prawie godzina 23 za kilkanaście sekund. To druga część dzisiejszego spotkania. Powrót do kilku płyt sprzed kilku tygodni. Jedna, właściwie dwie płyty nowe, które nie były prezentowane i może zajawkowo coś jeszcze z nowych utworów. Tak jak Jade Bird, Different Kinds of Light, niech otworzy tą drugą godzinę dzisiejszego spotkania.

Jade Bird, Different Kinds of Light. Piękny głos, młoda, zdolna artystka. Kilka dni temu słyszałem ten utwór i ciekaw jestem, jak będzie z nową płytą Jade Bird. Może zagości na dłużej w Ukryte. Zobaczymy. White Oak przed nami też z nowym utworem TNT.

TNT od Y Oak. Singiel będący zapowiedzią czegoś nowego. Zobaczymy. Może wkrótce płyta do ostatniej epki. Y Oak bardzo, bardzo się przywiązałem z chórem, który gdzieś mocno jeszcze podkreślał muzycznie to, co wszystko się działo na tym mini wydawnictwie sprzed już jakiegoś czasu. Jak się okazuje, nowości też w drodze. 9 minut po godzinie 23. Teraz na dłużej zostaniemy z nową płytą od Damiena Jurado. The Monster Who Hated Pennsylvania. Mam na tej płycie kilka takich utworów, które koniecznie muszą się pojawić tutaj dzisiaj. A po drugiej stronie, jak Państwu się spodoba, zobaczymy.

Damien Jurado z nowej płyty The Monster Who Hated Pennsylvania. Kolejno dwa utwory, Helena i Tom. Damien z regularnością, można powiedzieć, co roku wydaje nową płytę i według mnie jest jednym z najciekawszych singer-songwriterów ze Stanów Zjednoczonych. Te wszystkie jego powieści, historie, które gdzieś na płytach zawiera, muzyka, która też zatrzymuje i gdzieś nie jest w żaden sposób przytłoczona produkcją, która jest oczywiście gdzieś dostrzegalna u wielu innych zespołów tworzących na trochę innej płaszczyźnie. Tylko i aż piosenki, można rzec, a jakże pięknie się tego słucha i czyż można chcieć więcej, aby tak kameralnie posłuchać Damiena. Nowa płyta to też kilkanaście utworów wydanych bodajże po raz pierwszy w ramach swojej własnej wytwórni, wcześniej płyty Damiena wydawane przez takie wytwórnie jak Sub Pop czy Secretly Canadian. Każdy w którymś momencie życia chciałby pójść własną drogą. Może to też ten moment. Jeszcze dzisiaj trzy utwory, na ten moment dwa. Don't Pretend oraz Minnesota, a potem ten utwór, na który najbardziej w ostatnim czasie sprawia mi przyjemność.

Minnesota, Damien Jurado, a wcześniej Don't Pretend, The Monster Who Hated Pennsylvania. Nowa płyta od zaledwie dwóch tygodni. Nie ukrywam, że słuchając takiej muzyki często lubię tutaj w naszym radiowym studiu spróbować, jak w tym zacisznym miejscu można odbierać muzykę po całym tygodniu i kolejne utwory płyną i gdzieś przekonuję się do nich albo odkrywam na nowo zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że to Państwu nie przeszkadza, że mniej słów, a więcej muzyki. Tym piątym utworem, o którym mówiłem, że jest moim ulubionym na tej płycie dotychczas, to niespełna sześciominutowy utwór Johnny Caravella. Posłuchajmy, bo myślę, że naprawdę warto.

Z pewnością jeden z najbardziej żarliwych utworów na tej nowej płycie od Damiana Jurado. Johnny Caravella. Momentami przypomina mi ten utwór gdzieś taką eksplozję w utworach Strand of Oaks. Może ktoś inaczej to odbiera, ale pięknie się tego słucha. Damian powróci pewnie za jakiś czas z kolejnymi utworami z tej płyty, a tak z miesiąc temu niespełna obiecałem powrócić po kilku utworach na nową płytę od Willa Stratona.

się składa, że wciąż wędrówka przez Stany Zjednoczone z muzyką zza oceanu. Will Stratton z płyty The Changing Wilderness kilka tygodni temu. Prezentowany właściwie tak do połowy. A ten 6-minutowy Infertile Air trochę taki senny, ale na

gdzieś wpasowuje. Jeszcze jeden numer z tej płyty, When I Have Been Born, I Will Love You. Ten utwór pojawił się znacznie wcześniej w ramach takiej zajawki. Singiel zapowiadający tą płytę, ale z czasem jeszcze bardziej się zaprzyjaźniłem z tym utworem.

Will Stratton, When I Have Been Born, I Will Love You. Za nami to z nowej płyty. A teraz kolejny powrót na płytę innego świetnego zespołu i ukłon dla tradycji muzyki z północnego Mississippi.

de Black Keys i Delta Cream. Poor Boy, A Long Way From Home.

Ukłon dla muzyki z północnego Mississippi, The Black Keys i Delta Cream. Poor Boy A Long Way From Home to w oryginale Robert Lee Burnside. A na koniec Come On And Go With Me to utwór Davida Kimbrough Juniora. Co tu dużo mówić, muzyka prosto gdzieś z głębi, z serca. Jaki niepowtarzalny klimat.

Come on and go with me. The Black Keys na zakończenie płyty Delta Cream. Ciekawostką jest to, o czym już kiedyś też wspominałem, że te legendarne utwory legendarnych artystów sprzed lat też nagrywane przez The Black Keys z udziałem też członków tych składów sprzed lat. Właśnie od Roberta Lee Burnside i Davida Kimbrough pojawiają się tutaj. To taka kontynuacja i można powiedzieć połączenie tych pokoleń artystów i ukłon dla muzyki, dla tradycji z północnego Mississippi. Muzyka to tylko część tego dziedzictwa kulturowego, też tej społeczności, która gdzieś mocno utożsamia się z muzyką, z kulturą, z tradycjami, z lokalnymi obyczajami i to wszystko gdzieś też potem w tak piękny sposób płynie z tej muzyki. Do końca audycji niespełna 5 minut, teraz pora powrócić chociaż na chwilę do Europy. Miały być dwa utwory, będzie jeden na zakończenie od pewnego artysty z Wysp Brytyjskich. Daniel Ivory z nowej płyty Together in Static, Hazel and Gold. Utwór na zakończenie dzisiejszej audycji. Niech nas odprowadzi do północy. To tyle na dzisiaj. Do usłyszenia i dobranoc.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.